również. No bo to przecież ile dzisiaj? 20 stopni będzie jakoś maksymalnie? Może deszczyk popada, może nie. No ale my was budzimy, wy nas też budzicie. Aferanek@afera.com.pl. Tam możecie pisać, jak spędzacie te dni.

0: To jest rzecz jedna. Teraz chcielibyśmy przejść do serwisu informacyjnego, ale wiecie, z systemami komputerowymi to jest czasami tak, że one z reguły działają, a potem, kiedy nie działają, to się okazuje, że no, jest pewnego rodzaju problem, kłopot, ambaras.
1: Czy trzeba kleić.
0: I trzeba kleić. No i to jest dokładnie ten moment, kiedy my od godziny 6.30 próbujemy skleić audycję.
1: Dzisiaj po prostu jest retro, aferanek.
0: A jest to jakoś może... nie.
1: Jeśli nikt się nie skapnie do 10, to znaczy, że Paweł jest najlepszym realizatorem w eterze w ogóle, a jeśli się ktoś skapnie, to nic złego, bo po prostu skleja wszystko.
0: No skleja wszystko i próbuje wszystko skleić, moi drodzy. My będziemy próbowali wszystko również skleić do godziny 7, ale czasami trzeba to delikatnie przeczekać, czasami trzeba pogadać trochę na antenie więcej. Kasper Wrzesiński już z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Cześć, chłopaki.
0: O, dzień dobry. I mamy to dzień dobry. No to jak już o serwisie porozmawialiśmy sobie tak na zapoczątku, to może szybki skrót byśmy prosili.
2: No to najpierw zaczniemy od smutnej wiadomości. Nie będę zdradzał, jaka ona jest. Natomiast pojawi się też wiadomość wesoła dla kibiców pewnego lokalnego zespołu.
0: Czy to mowa o Lech Poznań?
1: Myślę, że Warta.
0: Czy to mowa o Warta Poznań?
2: Warta Poznań.
0: O, czyli warto kibicować. To rozumiem wszystko w serwisie.
2: Nie, będą jeszcze dwa newsy, ale po co mam zdradzać?
0: No pewnie. Co mam zdradzać, jak zaraz będzie, to prawda.
1: A słuchaj, jak ty z tą jesienią się lubujesz, bo ty jesteś pierwszy dzień w tym tygodniu, także musimy wiedzieć, to jest konkretnie, czy ty lubisz jesień w lato?
2: Nie lubię jesieni w lato i powiem szczerze, że jak zobaczyłem od rana 13 stopni, to bardzo się ucieszyłem.
0: Moi drodzy, dwie minuty zostały do godziny 7 z delikatnym poślizgiem, ale zaczynamy. Serwis informacyjny w Radiu Afera.
2: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Poranne wydanie serwisów informacyjnych zaczynamy od smutnej wiadomości. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Podczas tegorocznych obchodów 82. rocznicy tego wydarzenia była nieobecna ze względu na swój stan zdrowia, a jej przemówienie odtworzono z nagrania. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka, a także angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Odeszła w wieku 99 lat.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom w sprawie wybuchu kamienicy na ulicy Kraszewskiego. Przyczyną zapłonu były baterie, które firma trzymała w magazynie.
4: To jest gromadzone w sprawie materiału dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów właścicielom firmy z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń. Przeprowadzone ważenie zabezpieczonego materiału w postaci tych ogniw, które udało nam się odzyskać, wykazało, że zgromadzono tam ponad 6,5 tony ogniw.
2: Wyjaśniał prokurator prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald Marek Piekat. Ponadto według ekspertyz późniejsze działania strażaków przeprowadzone zostały prawidłowo, a drobne błędy miały charakter wyłącznie komunikacyjny. Nie było to więc kluczowe dla przebiegu zdarzeń. Po kilku meczach rozgrywanych na wyjeździe Warta Poznań może wrócić do domu. Zakończyła się modernizacja ogródka przy drodze dębińskiej. Główne boisko piłkarskie pokryła nowa murawa z naturalnej trawy, zamontowano przy niej nowe instalacje nawadniania oraz podgrzewania czy elementy drenażowe. Obecnie będą prowadzone jeszcze prace poza boiskiem, ale jak przekazała prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka, nie będą one przeszkadzały w rozgrywaniu spotkań piłkarskich.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
2: Rozdano pierwsze wyprawki w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Potrzebujące dzieci otrzymały łącznie 500 plecaków wypełnionych niezbędnymi przyborami szkolnymi, takimi jak kredki, ołówki, długopisy oraz bloki.
5: Bardzo się cieszę, że wielu wolontariuszy zaangażowało się w te akcje, żeby przygotować te plecaki. Można domyślać się, że 500 tornistrów przygotować to potrzeba troszkę zaangażowania ludzi, którzy to uporządkują, posegregują, którzy to wszystko powkładają do tych tornistrów i przygotują do tego, by móc je następnie rozdawać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy dokonali tych darów, a także naszym wolontariuszom.
2: Mówił dyrektor poznańskiej Caritas ksiądz Karol Maciejak. Dary zostały pobłogosławione przez biskupa Jana Glapiaka, który podkreślał, że ten czyn jest wyrazem troski i solidarności z bliźnim. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 7:01, no jest i kura, ona musi być niezmiennie, niezależnie od

0: 19 dzień sierpnia w kalendarzu mamy, moi drodzy. To środa, do weekendu tylko 3 dni, a nie, 2 dni nam zostały, znowu w liczeniu się jakoś tak pomyliłem. Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilian, Julian, Jan, Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, oprócz temu Ezechielowi, który po drugiej stronie jeziora stoi.
1: No tak, jemu nie warto, bo to nie wiadomo, co z tego będzie. Chociaż niektórzy mogliby się obrazić, dokładnie 22 osoby w Polsce tak mają na imię.
0: Aczkolwiek nie sądzę, że teraz jakikolwiek z tych 22 Ezechielów, których mamy w Polsce, będzie stał po drugiej stronie jeziora i krzyczał do nas z tej drugiej strony jeziora.
1: Jest małe prawdopodobieństwo, to prawda. No cóż, z tym odliczaniem w ogóle jeszcze do weekendu, to się tak zastanawiam, bo liczymy do piątku, ale co, ty wstajesz rano w piątek do pracy i tak masz, to już jest weekend, już praca się nie liczy?
0: Z nietypowych świąt, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, Światowy Dzień Fotografii i to wszystko z kalendarza, moi drodzy. Nie odpowiem ci na to pytanie, bo na to pytanie nie ma odpowiedzi po prostu. To tak działa? Tak zostało zaplanowane przez...
1: Piątek po pracy, już weekend, no wiadomo. Oczywiście, że tak. To, co za chwilę, to przegląd prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski.

0: Trumpa. Prezydent redukuje udział USA w obronie Korei Południowej, aby przypodobać się Pjongjangowi. Na nic. Tak pisze Jędrzej Bielecki. To strona pierwsza i strona szósta w Rzeczpospolitej.
1: W dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że ZUS wyszukuje fikcyjnych studentów z zagranicy. Powód? Inspektorzy coraz częściej wykrywają rażące nadużycia, przez które z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uciekają miliony złotych. Z ustaleń ZUS wynika, że część pracodawców załatwia zagranicznym zleceniobiorcom fikcyjny status słuchacza szkół policjalnych, opłacając tłumaczenia, wpisy i zaświadczenia, byle uniknąć danin i zaoferować wyższą stawkę netto. O tym na stronie 10 przeczytacie. Ja czytam jeszcze o Norwegach, dokładnie norweskich zastrzeżeniach do państwa nadzoru. Największy inwestor finansowy na świecie, dla którego zasady etyczne i ład korporacyjny są istotnym czynnikiem doboru lokat, krytykuje nadużywanie władzy przez Skarb Państwa przy wyborze rad nadzorczych. O tym na stronie 5, a ja jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej czytam o nieruchomości za dług. Fiskus weźmie swoje. Zła wiadomość dla osób, które się pozbywają długu, przekazując wierzycielowi nieruchomość lub jakąś rzecz. Mimo wszystko będą musiały wysłupać pieniądze na podatek.
0: To w DGP, a na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej przeczytamy o 2 latach po pożarze kamienicy na Jeżycach. Prokuratura stawia zarzuty, tak pisze Justyna Piasecka-Gabriel. Na jedynce, prawie 2 lata po tragedii przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu, prokuratura wskazuje, co doprowadziło do pożaru i wybuchu. W piwnicach kamienicy znajdowały się ponad 6,5 tony ogniw elektrycznych. Dwie osoby usłyszały zarzuty. Na stronie pierwszej informacje na ten temat o ulicach wokół Starego Rynku w Poznaniu, które proszą się o remont, również przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Głosu. Szymon Paś ten temat opisuje. Wroniecka, Dominikańska i Żydowska to tylko 3 z kilku ulic poznańskiego Starego Miasta, które aż proszą się o zmiany. Po remoncie Starego Rynku takie prace zamarły. To była poznańska tradycja. Niemal każdego roku kolejna ulica na Starym Mieście w Poznaniu przechodziła remont, który poprawiał zarówno jej estetykę, jak i dostępność. Finansowanie z pieniędzy pochodzących z opłat w strefie płatnego parkowania. Prace były zazwyczaj dobrze przyjmowane przez mieszkańców. Na stronie pierwszej oraz na stronie piątej więcej na ten temat. Dlaczego tak się stało? A i co dalej z tymi remontami? Będzie to w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim o Swarzędzu. Również słów kilka na stronie czwartej. Ten chce zbudować parking wielopoziomowy po 8 latach funkcjonowania węzła przesiadkowego przy dworcu w Swarzędzu. Przylegający do niego parking okazuje się być za ciasny. Pomóc ma budowa nowego parkingu wielopoziomego. Znowu o drogach, znowu o parkingach, znowu o remontach i znowu o budowach. To Głos Wielkopolski.

0: Grecji. Konfrontacja w Sofii nie przyniosła podpowiedzi co do awansu jednego z klubów do liternych europejskich pucharów. Zakończyła się remisem 0-0. Właśnie najlepszą szansę przepaścił Luka Jović, a dużo działo się w pierwszej połowie meczu Dynamo Zagrzeb z Wikingiem Stavanger. 10 minut wystarczyło mistrzom Chorwacji do zdobycia prowadzenia 2-0, wykorzystując błędy niedoświadczonych w pucharach rywali. Viking szybko pokazał jednak gospodarzom, że rywalizacja nie będzie aż tak prosta. Jeszcze przed przerwą doprowadził do remisu 2-2. No i tak wyglądała właśnie trzy pierwsze mecze, jeśli chodzi o play-offy Ligi Mistrzów. Dzisiaj czeka nas jeszcze Nets z Bodoglimt o 21:00, Celtic z Lask, Hapoel Bireszewa z Sabah Baku, tam oczywiście Tymoteusz Puchacz gra, no i Slovan Bratysława z NK Celje. Te wszystkie mecze dzisiaj o godzinie 21:00.
1: A jeżeli zastanawiacie się, kiedy Lech Poznań, no to moi drodzy, jutro o godzinie 19:00, o tym jutro również po poranku będziemy informować. Tym samym kończymy przegląd świata sportowego, tylko 6 niecałych minut nam zostało do godziny 8:00.

0: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Zmarła kobieta postrzelona w Starzędzu. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w sobotę w jednej z tamtejszych kamienic. Remigiusz Z. oddał strzał z pistoletu w skroń byłej partnerki, a później uciekł z miejsca zdarzenia. Po poszukiwaniach służb został zatrzymany w niedzielę wieczorem. W poniedziałek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i przyznał się do winy. W związku ze śmiercią poszkodowanej ten zarzut teraz się zmieni. Kobieta osierociła 15-letnią córkę i 26-letniego syna.
1: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
0: Rozpoczął się remont na skrzyżowaniu Piątkowskiej Trójpola. O szczegółach prac opowiada rzecznik prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
2: Trwają prace wykonywane przez inwestora zewnętrznego w ramach umowy partycypacyjnej z miastem. Jest przebudowywany układ drogowy związany z wymianą nawierzchni jezdni na ulicy Piątkowskiej. Ulica Trójpole jest bez wjazdu i wyjazdu od strony tam, gdzie trwają prace.
0: Roboty zostaną podzielone na dwie części.
2: W pierwszym zakresie remontowana jest jezdnia zachodnia. Kierowcy muszą poruszać się albo objazdami, albo tą jezdnią drugą, która jest przeznaczona do ruchu.
0: Dodawała Agata Kaniewska. Podczas drugiego etapu to pas zachodni będzie otwarty, a zamknięty będzie wschodni. Radny Adam Szabelski złożył interpelację w sprawie zamontowania wiatr z panelami słonecznymi na dużych poznańskich parkingach. Jego zdaniem tego rodzaju zadaszenia produkowałyby czystą energię, zapewniały cień samochodom oraz zapobiegałyby nagrzewaniu się pojazdów. Gdyby rozwiązanie weszło w życie, nie byłoby wcale nowością.
3: To nie jest pomysł mój jakiś autorski. Już teraz we Francji w ogóle jest obowiązek stawiania takich właśnie wiatr z panelami słonecznymi nad miejscami parkingowymi przy dużych parkingach, ale też na przykład już w Polsce to się dzieje. Wiem, że w Gdańsku szykują się do takiej dużej inwestycji na lotnisku.
0: We wniosku Szabelski zapytał również o możliwość wprowadzenia na takie cele ulg dla prywatnych właścicieli parkingów, które mogłyby obejmować dopłaty bądź zwolnienia podatkowe, a także zasugerował włodarzom przeprowadzenie pilotażu na tego typu terenach należących do miasta.
1: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: Dobra informacja dla miłośników wodnych aktywności z poznańskich Winograd. Tamtejsza pływalnia miejska od dzisiaj wznowiła działalność po przerwie technologicznej trwającej od 27 lipca. Podczas niej przeprowadzono prace konserwacyjne polegające na spuszczeniu wody z niecek basenowych oraz ich wyczyszczeniu oraz sprawdzono systemy instalacji wodnych, wentylacyjnych i grzewczych. W tym sezonie to miejsce odwiedziło ponad 200 tysięcy osób. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: kalendarzu środa, 19 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Najlepszego życzymy.
1: Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w kalendarzu mamy. Światowy Dzień Fotografii również się tutaj znalazł. Ezechiel na antenie. Nie będziemy krzyczeć, moi drodzy, ale możemy wam powiedzieć, że 2 dni do weekendu zostały i dodatkowo możemy wam powiedzieć, jakie przysłowie na dzisiaj zostało przygotowane. Jestem trochę zawiedziony.

Zaczęliśmy zrobić prania. Tam leżą są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione, brudne. Kochani, warto, nie zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą.

Kulturalne serdeczne przeprosiny od Pauliny Przybysz. To za

0: to rogacz albo kozioł, samica to koza albo siuta i młode to koźle.
1: I dlaczego nam się to tak często myli? Takie dwa różne zwierzęta.
0: O, temat szeroki, nie mamy tyle czasu, żeby rozpocząć dyskusję o edukacji w Polsce przyrodniczej. No ale tak, ja myślę, że to pokłosie błędu już w bajkach dla najmłodszych. Ja pamiętam, czytając bajki dla mojej młodszej córki, też niejednokrotnie zdarzały się błędy, że sarna to żona jelenia. Dementuję, nie ma takiej opcji.
1: Właśnie, może jelonek Bambi był sarną w ogóle, czy to możliwe?
0: Jelonek Bambi to, według mojej wiedzy, to w ogóle nie nasz gatunek, tylko to jakiś gatunek amerykańskiego jelenia, więc...
1: To teraz mamy połowę sierpnia, dla saren bardzo ważny czas, mamy okres godowy. Jak się zmienia zachowanie saren w tym czasie?
0: Obrazowo można powiedzieć, że tak u ludzi, one po prostu głupieją. Wiąże się to z tym, że są o wiele bardziej aktywne, tak? Ten samiec zajmuje swoje terytorium i go intensywnie patroluje w ciągu dnia, broni, no i czeka, że jakaś samica, koza się skusi na to jego terytorium. Następnie odbywa się dość efektowny, można to nazwać tańcem godowym, raczej gonitwą godową. I co ciekawe, to taka ciekawostka, jeżeli to się odbywa w polu, to często te sarny wybierają sobie na przykład jeden krzak, wokół którego biegają. Także nie zawsze te mityczne kręgi w zbożu to przybysze z kosmosu, najczęściej to obraz albo ślad po rui saren.
1: O, już tutaj mamy też zdementowane plotki o UFO, idziemy w bardzo dobrym kierunku. A propos tego oznaczania terenu, to jak one to robią, na przykład zapachem, jakieś są jeszcze inne mają sposoby?
0: Generalnie zapachem też, ale najczęściej to się odbywa, one ten gruczoł zapachowy mają pomiędzy parostkami, czyli pomiędzy tym swoim porożem, samce, więc intensywnie wycierają, również można spotkać nazwę czemchają, jakieś krzewy, drzewka młode, odbierają je po prostu skory i tak znakują ten swój teren.
1: A to w takim razie jeszcze chciałabym zapytać o inwentaryzację i programy monitoringowe. Jak kontrolujecie to, ile mniej więcej zwierząt znajduje się w lesie, jaka jest populacja? Bo zwierzęta się ruszają, biegają, jak to się liczy?
0: Tak, zwierzęta się ruszają, biegają, ale generalnie zajmują jakiś obszar. Mają te swoje stałe terytoria, sarna akurat ma te terytoria mniejsze, jelenie mają je dużo większe. Odbywa się to co najmniej raz w roku, na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, co najmniej raz w roku musi odbyć się takie szacowanie liczebności. Metod jest mnóstwo, najczęściej to metoda obserwacji całorocznej, ale również korzystamy z dobrodziejstw techniki i zaczynamy już wchodzić w korzystanie dronów z termowizją, czy w ogóle lornetek termowizyjnych w nocy, kiedy te zwierzęta wychodzą na żer. Łatwo, stosunkowo łatwo w takich lasach, jak my tutaj mamy, czyli mocno małe kompleksy leśne otoczone polami. Generalnie można ten kompleks objechać dookoła i na polach te zwierzęta policzyć.
1: I co należy do Państwa kompetencji?
0: Generalnie zajmują się tym myśliwi, ale przy udziale Lasów Państwowych, bo nadleśniczy zatwierdza taką inwentaryzację, a na jej podstawie roczny plan łowiecki dla danego koła łowieckiego, czyli myśliwi dzierżawią dany teren na podstawie decyzji starosty i tam prowadzą tą gospodarkę leśną. Jeszcze a propos, w miniony weekend odbyła się też taka, to jest kolejne narzędzie, żeby poznać, ile tych zwierząt jest oraz w jakiej strukturze. Odbyła się letnia obserwacja zwierzyny, obserwacja na ogromnym obszarze, bo odbyła się na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, czyli 25 nadleśnic. Z tego co wiem, to również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile również w tym samym terminie tą obserwację wykonywała. No na przykład na terenie nadleśnictwa Konstantynowo prawie 200 osób było w to zaangażowanych, także róbmy razy 25 nadleśnic, poznamy skalę tego przedsięwzięcia.
1: To żeby się nie okazało, że potem leśników jest więcej niż saren.
0: Z całą pewnością nie. Z tego co kojarzę, w zeszłym roku szacowana ilość sarny na terenie Konstantynowa to jest w granicach 4000 i jak sobie tak analizowałem przez szereg lat, to ta populacja jest w miarę na stałym, stabilnym poziomie.
1: To właśnie temat kończenia tej populacji, w związku z tym, że jest teraz okres godowy, no i wiem, jak się zachowują te sarny, zauważacie, że jest więcej wypadków z ich udziałem, na przykład wybiegających saren na drogi?
0: Tak. Dokładnie jest tak, jak pani powiedziała. W związku z tym, że one są bardziej aktywne i mniej ostrożne, tych wypadków komunikacyjnych w okresie szczególnie letnim jest dużo więcej. Dlatego apeluję, nie przejeżdżamy przez las, przez pola, troszkę wolniej, bądźmy czujni, bo niepotrzebne cierpienie dla tych zwierzaków.
1: To taki obowiązkowy element edukacyjny tej audycji. Załóżmy, że już widzimy taką sarnę, gdzieś sobie leży, ktoś potrącił, pojechał. Gdzie dzwonimy w takim wypadku?
0: O, i to kolejny temat, który byśmy mogli poświęcić osobny program. To jest bardzo duży problem w Polsce i tu sobie kompletnie z tym służby polskie nie radzą. Według polskiego prawa, jeżeli to zwierzę żyje, jest ustawa o ochronie przyrody, szereg podmiotów wymienia i instytucji, które mają prawo prawo uśmiercić, skrócić cierpienie, takiemu ocenić stan przede wszystkim. Jeżeli nie rokuje na wyleczenie, no to skrócić cierpienie. Są to przedstawiciele policji, lasów państwowych, myśliwi, lekarze weterynarii. Samorząd, każdy ma obowiązek podpisana mieć umowę z firmą, która zajmuje się również takimi tematami jak wyłapywanie dzikich zwierząt w przestrzeni miejskiej, czy widowanie takich skutków, takich kolizji i pomaganie tym zwierzętom. Ale tak jak powiedziałem, jest to ogromny problem. Wiem, ile czasu zajmuje dodzwonienie się gdziekolwiek, chociażby do lekarza weterynarii, który powinien mieć jeden zawsze powiecie dyżur, przyjechać ocenić taki stan. Śliwi bardzo ostrożnie podchodzą do tego tematu i bardzo niechętnie, wiemy, jaką mają opinię w środowisku. Niejednokrotnie niestety wiąże to się z cierpieniem długim tego zwierzaka. Mamy słynny przykład wilka w zachodniopomorskim, który ponad 24 godziny czekał, żeby przyjechał weterynarz, stwierdził, że nie da się mu pomóc i niepotrzebnie to zwierzę się męczyło tak długo.
1: To jeszcze bardzo ważne pytanie. Jak nazywa się dźwięk, który wydaje sarna?
0: A to zależy od sytuacji, ale najczęstszym dźwiękiem, który możemy usłyszeć, to dźwięk, którego mało kto podejrzewa, że jest to dźwięk sarny, to jest taki klasyczny szczek. Można się nawet wydawać, że jakiś pies szczeka, a to niektórzy nawet mówią, że to nie jest szczek, tylko że rogacze brechają albo kozy brechają. Taki głośny dźwięk. Najczęściej jak się wystraszą albo jakieś niebezpieczeństwo, to wtedy go wydają.
1: To posłuchajmy w takim razie, co sarna chciałaby nam teraz powiedzieć, a panu dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję i niezmiennie zapraszam do lasu.

0: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.
6: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Poznania Jacek Jaśkowiak podsumowuję wydarzenie, które trwało od 13 do 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli. Podczas niego na scenie wystąpili m.in. Robbie Williams, Rita Ora czy 21 Pilots.
1: Każdego dnia mieliśmy sold out, każdego dnia na terenie było 40 tysięcy osób. Ten sukces frekwencyjny był dla nas ogromnym wyzwaniem, ale również był dla nas no, po prostu dużą lekcją, którą mam wrażenie i mam nadzieję, że odrabialiśmy na bieżąco.
0: Mówił rzecznik prasowy festiwalu Bittersweet, Szymon Litka. Z kolei prezydent Jacek Jaśkowiak zbiera obecnie różne opinie na jego temat.
2: Czekam na szereg danych i mam bardzo różne opinie. Mam sygnały od mieszkańców Winograd, którzy skarżyli się na uciążliwość. Za co ich zresztą przepraszam. Mam też sygnały od restauratorów czy hoteli, że takiego ruchu, takiego obłożenia oni nie mieli przez de facto cały rok.
0: W tej chwili trwa sprzątanie po festiwalu i rekultywacja zieleni. Kolejna edycja ma mieć miejsce w terminie od 12 do 14 sierpnia, choć na razie nie wiadomo, w jakiej lokalizacji się ona odbędzie.
3: Świat uczelni na 98,6.
0: W najbliższą niedzielę na Politechnice Poznańskiej rozpocznie się jubileuszowy 33. Festiwal Szachowy w Poznaniu. Największy oraz najbardziej prestiżowy turniej w Wielkopolsce. O tym, kto może wziąć w nim udział, opowiada szachowy sędzia międzynarodowy IA Maciej Cybulski.
4: Jest studentem Politechniki Poznańskiej, to na pewno wystarczy, że napisze maila do organizatorów, poda swoje dane osobowe i wtedy będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w tygodniowych zmaganiach jako student i pracownik Politechniki Poznańskiej, więc tutaj serdecznie zapraszamy. Wszyscy pozostali oczywiście też mogą się zapisać.
0: Jak zapewniają organizatorzy, poziom umiejętności ani doświadczenie turniejowe nie mają znaczenia. Liczy się dobra zabawa, integracja ze środowiskiem szachowym oraz możliwość nauki królewskiej gry. Zakończenie wakacji Centrum Inicjatyw Rodzinnych przygotowało dla rodzin muzyczną propozycję. W dniach od 24 do 27 sierpnia w godzinach od 10.30 do 11.30 w siedzibie Centrum przy ulicy Ratajczaka 44 będą prowadzone bezpłatne warsztaty z gry na ukulele. Zajęcia poprowadzi Przemysław Śledź, zwany również profesorem Śledziem. Więcej informacji znajdziecie na stronie poznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na już ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: No może nie śledź, ale kura zwana profesorką. Profesorką kurą, o, zapraszamy.

0: I ta przychodzi o godzinie 9. Moi drodzy, mamy 18.
1: Jaki 18? Żeby tam 18.
0: 19 dzień sierpnia, to środa, do weekendu tylko 2 dni nam zostały.
2: Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian i Jan, którzy do nas pisali, obchodzą imieniny również. Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Najlepszego życzymy.
0: Mamy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w kalendarzu i Światowy Dzień Fotografii oraz przysłowie.
2: Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.
0: A już za chwil kilka, moi drodzy, nie o śniegach, nie o zimie porozmawiamy, a o sztucznej inteligencji, no i o rejestrowaniu obrazu, może trochę inwigilacji przez sztuczną inteligencję, tak naprawdę, tak szczegółowo, to o systemie kamer Flock w Stanach Zjednoczonych. Czym ten system jest? Jak on działa? No i czy dożyliśmy w końcu, niestety, orwellowskich czasów?
2: No proszę.
0: O tym już za chwil kilka porozmawiamy z magistrem inżynierem Piotrem Jabłońskim z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostańcie z nami, teraz jeszcze Bluszcz.

0: No, nie wiem, czy ja mogę użyć takich słów. Wydaje mi się, że to nie będą słowa nad wyrost, ale ta sztuczna inteligencja staje się takim elementem inwigilacji.
1: Daleko posunięte twierdzenia, dlatego że system inwigilacji to może być dowolny system. Wiele temu mówiliśmy o inwigilacji sąsiedzkiego oka, gdy sąsiadka w oknie wypatrywała, co się dzieje na osiedlu. I nikt tego tak źle nie odbierał. Tak? Ja pamiętam wiele lat temu, jako dziecko, to zawsze był w okolicy jakaś sąsiadka, która te dzieci na osiedlu patrzyła, co się dzieje. To takie można nazwać takie białkowe systemy inwigilacji. Oczywiście, cofając się w historię, można jeszcze inne znaleźć złe przykłady. Natomiast sama sztuczna inteligencja jest po prostu mechanizmem. Ona nie tyle pozwala inwigilować, co po prostu udostępnia nowe techniki tego, żeby odczytać kolor samochodu łatwiej, odczytać numer rejestracyjny, czy łatwiej po tych danych manewrować, żeby zobaczyć szybciej, efektywniej, gdzie auto się pojawiało, jakie były co do tego czasy. No, można podać drugi przykład, który na świecie się dzieje. On nie dotyczy faktycznie ludzi, on dotyczy zwierząt, ale jest takim pewnego rodzaju kontrargumentem, gdzie wykorzystujemy różnego rodzaju fotopułapki do monitorowania na przykład zwierząt w lesie. I wiemy, że przykładowo ryś ma swój obszar żerowania. Jeżeli pojawi się drugi bardzo podobny osobnik, ale na przykład godzinę później 100 kilometrów dalej, no to nie jest ten samo zwierzę, tak? I tutaj podobnie może być wykorzystany ten system do monitorowania na przykład właśnie skradzionych samochodów albo skradzionych tablic rejestracyjnych, gdzie łatwo wykryjemy, że dana tablica rejestracyjna po prostu nie mogła się pojawić godzinę później 400 czy 500 kilometrów dalej, a jednak się pojawiła.
0: No dobrze, ale wydaje mi się, że patrzymy na to, pan powiedział o tablicach rejestracyjnych. No i to jest prawda, tylko no, takie systemy dają zdecydowanie większe możliwości.
1: Dają ogromne możliwości różnego rodzaju, no, nie tylko monitorowania, ale też nadużyć. I ja myślę, że tu dużą rolą jest, no, przede wszystkim pewnego rodzaju zaufanie do władz przede wszystkim, bo do jednostek, czy do firm, czy do przedsiębiorstw, myślę, że to zaufanie jest i musi być bardzo ograniczone. Do władz również powinno być bardzo ograniczone, jednak powinniśmy pokładać pewne zaufanie w instytucjach do tego, że chociaż działają zgodnie z prawem albo działają po prostu w ramach prawa, które jest. No a w Europie, to nie do końca jest prawdą wreszcie świata, ale w Europie to prawo stara się być bardzo mocno po stronie użytkownika, po stronie obywatela.
0: No właśnie,
1: Myślę,
0: bo
1: że
0: my
1: jest.
0: rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i tam rzeczywiście te nastroje społeczne, jeżeli chodzi o instytucje, jeżeli chodzi o policję, no są napięte. I oprócz samej policji, no to mieszkańcy jeszcze protestują w związku z tymi kamerami. No ale właśnie, Europa to jest dobre miejsce, żeby wspomnieć, czy u nas takie systemy mogłyby istnieć, czy u nas takie systemy istnieją.
1: Czy istnieją, to ciężko jest powiedzieć. Istnieją systemy, które faktycznie potrafią profilować użytkowników, nie tylko profilować w kontekście takich na przykład z monitoringu, ale głębiej, na przykład na poziomie telefonów komórkowych, tego, gdzie dany telefon się pojawiał, jakie strony internetowe odwiedzał. Wręcz nawet dochodząc do poziomu, że są firmy, które są w stanie powiedzieć, czym dany użytkownik telefonu. Oni co prawda nie wiedzą, kim on jest, ale wiedzą, że użytkownik tego konkretnego telefonu na przykład jest zainteresowany zakupem domu, albo spodziewa się na przykład dziecka, albo lubi muzykę konkretnego rodzaju. I takie systemy również w Europie i również w Polsce od bardzo wielu lat działają i jest to po prostu jeden z mechanizmów, który jest stosowany w marketingu.
0: A takie systemy jak w Stanach, systemy, które są w stanie rozpoznać, no, nie profilować nas po na przykład o tym, co robimy w internecie, ale profilować już naszą twarz na żywo, nasz samochód znaleźć, zapisać, nasze tablice rejestracyjne. No i potem, żeby do tego systemu na przykład policja albo ktoś, kto te dane kupi, miał dostęp.
1: No w Polsce nie możemy, w ogóle w Europie prywatnie nie możemy zbierać danych osobowych. Trzeba mieć na to wyraźną zgodę tego, kogo dane zbieramy. Więc użytkowanie takich systemów, jeżeli to mają być dane czysto osobowe, czyli już identyfikujące faktycznie daną osobę, dla takich systemów musi być wyrażona jawna zgoda, świadoma zgoda i musi być dodatkowych obowiązków. Przykładowo możliwość wycofania takich danych, dostępu do tych danych, ich zmiany, bądź po prostu żądania usunięcia. I takie prawo już mam od wielu, wielu lat w Unii Europejskiej. No, całe rozporządzenie ochrony danych osobowych precyzuje, jak dane osobowe mogą być zbierane, jak mogą być przetwarzane, w jaki sposób mogą być udostępniane, czy nawet powierzane innym podmiotom. Więc dbamy w Europie, bardzo mocno dbamy o to, jak te dane osobowe są pilnowane, w jaki sposób są przetwarzane. A w kontekście sztucznej inteligencji, no, cały AI Act w rzeczywistości opisuje, w jaki sposób można bądź należy projektować systemy, jakie obowiązki są nakładane na twórców czy danych systemów, właśnie precyzując je również od skali ryzyka, czyli tego, jak ryzykowne dla użytkownika bądź dla społeczeństwa może być dany system. I im niesie po prostu większe zagrożenie dla człowieka, tym zobowiązany jest po prostu większymi przepisami i większymi rygorami. Łącznie dochodząc do elementów takich, że dany system może być po prostu niedopuszczony do użytku w Unii Europejskiej.
0: O, a to temat w ogóle bardzo ciekawy, bo tak spoglądając na wiele wielkich korporacji, już zostańmy przy tych Stanach Zjednoczonych, amerykańskich właśnie, no to często chyba żyjąc w Europie i tym bardziej często myśląc o samej Polsce, no to wydaje się nam, że my nie mamy za bardzo sprawczości, jeżeli chodzi o wielkie korporacje w Stanach Zjednoczonych. No a z takim AI Actem na przykład, mówię o korporacjach cyfrowych i technologicznych oczywiście, ale z takim AI Actem, no to ta sytuacja już jest trochę bardziej skontrolowana.
1: To znaczy, trzeba pamiętać, że nasze dane, już wejdę w dane osobowe, będą tak bardzo bezpieczone, jak sami o nie będziemy dbali. Bo jeżeli AI Act dopuszcza na przykład system wysokiego ryzyka, który pozwala wspierać nas w przetwarzaniu, jako na przykład podmiotowi zatrudniającemu przetwarzaniu CV, ale nie pozwala na przykład budować technik podprogowych w manipulowaniu zachowaniem ludzi, czy nie pozwala robienia takiego systemu oceny społecznej obywateli, takie social scoringi, czy takiej biometrycznej identyfikacji na żywo właśnie użytkowników i przygotowania poddaną osobę systemów, no to nawet jeżeli my będziemy że tak powiem, walczyli z systemem to, żeby przykładowo nasze CV przypadkiem korporacja firma zatrudniająca nie przetwarzała za pomocą sztucznej inteligencji i o ile Unia Europejska będzie o to dbała i narzucała takie ograniczenia, no to jeżeli my jako użytkownicy realnie to CV stworzymy sobie potocznej aplikacji sztucznej inteligencji czy czata, no to już te nasze dane dostarczyliśmy tym zagranicznym korporacjom, realnie nie wiedząc, gdzie one mogą być przetwarzane.
0: A ta niewiedza jest chyba potem najgorsza w tym wszystkim, bo Ach, potem są wycieki, potem są sprzedaże i nasze dane koleją wszędzie.
1: Znaczy, no trzeba pamiętać, że korporacje mimo wszystko dbają o te przetwarzanie danych i dbają o to, jak dane są przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie i to trzeba pamiętać, że starają się, żeby te nasze dane były właściwie zadbane i zaopiekowane. No, kwestia jest tego, gdzie my sami użytkownicy, po prostu nasze dane udostępniamy. A to w darmowej aplikacji, a to w kolejnej grze, w jakiejś promocji, w konkursie, tego typu rzeczy. I bez zastanowienia te nasze dane udostępniamy, dziwiąc się potem, że dzwoni do nas kolejny telemarketer.
0: No i plusem chyba w tym wszystkim jest również to, że nie rozmawiamy w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Można to tak skwitować?
1: Można tak skwitować.
0: A moim i waszym gościem był pan magister.

0: metrów, Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, Pia Krzyszowska na 100 metrów przez płotki, Katarzyna Zdziebło w chodzie na dystansie maratonu i Maria Rzodzik w skoku wzwyż. Brązowe medale dorzucili do tego Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki i żeńska sztafeta 4x100 metrów. Czworo przedstawicieli miał na tych mistrzostwach AZS Poznań. Najlepiej zaprezentował się Paweł Fajdek, który w finale rzutu młotem był piąty. Jego wynik 79 metrów i 13 centymetrów okazał się za słaby na podium o 36 centymetrów. Siódmy w rzucie oszczepem był Marcin Krukowski, któremu w jedynej ważnej próbie zmierzono 79 metrów i 69 centymetrów. Do finału awansowała także Alicja Konieczek w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Jej czas 9 minut 46 sekund 79 setnych dał 14 pozycję. Wyłącznie w sztafecie 4x400 metrów zaprezentował się Marcin Karolewski. Polska zajęła w niej 6 miejsce z czasem 3 minuty i 56 setnych sekundy. W weekend lekkoatletyczna czołówka przeniesie się do Polski. W Katowicach i Chorzowie odbędzie się zaliczane do cyklu Diamentowej Ligi Memoriał Kamili Skolimowskiej. Zmieniamy dyscyplinę. Żużlowcy zrealizowali swój cel na ten sezon. PSZ Poznań awansował do fazy play-off drugiej Ekstraligi z pozycji wicelidera po rundzie zasadniczej. W niedzielnym meczu ostatniej kolejki Skorpiony pokonały na wyjeździe Polonię Piła 51-39. Kluczowo okazał się ten sam element, który tydzień wcześniej przesądził o domowej porażce z Wilkami Krosno. Poznaniacy od początku meczu wyraźnie wygrywali starty i już w pierwszej serii zbudowali 8-punktową przewagę. Zdobywca 7 oczek Antoni Mencel podkreśla, że zespół wyciągnął wnioski.
1: A jeśli przegrywa się mecz u siebie, to delikatnie myślę, że każdy był podrażniony, bo ten wynik na pewno nie potoczył się tak, jak chcieliśmy ten cały mecz, a dzisiaj tu przyjechaliśmy z taką wolą walki. Wiedzieliśmy, że przeciwnik na pewno będzie ciężki, bo ostatnie mecze wyjazdowe, które mieli, pokazywały, że potrafią walczyć, więc na pewno myśleliśmy, że będą mocni u siebie, więc respekt do przeciwnika na pewno był.
0: Warto dodać, że w 47. podejściu swój pierwszy komplet punktów dla PSZ-u wywalczył Ryan Douglas. Poznańscy kibice doczekali się też debiutu wychowanka Akademii Skorpiona. Stanisław Ignaszak zastąpił kontuzjowanego Kamila Witkowskiego, ale nie pokonał żadnego rywala. Bilans Skorpionów w rundzie zasadniczej to 8 zwycięstw, remis i 5 porażek. W półfinale żółto-czarni zwiążą się z Rowem Rybnik. Rekiny dwukrotnie przegrały z Poznaniakami, ale są przy tym zespołem, który w trakcie sezonu wzmacniał się kadrowo. Menadżer Jacek Kannenberg po cichu marzy jednak o finale dla PSZ-u.
2: Chciałbym zrobić wszystko, żebyśmy tam weszli, ale wiadomo, no, to jest sport i różne rzeczy mogą mieć miejsce, więc ja bardzo bym się cieszył i bardzo bym chciał awansować do finału, no ale nie będę składał dzisiaj jakichś deklaracji, czy na pewno półfinał wygra.
0: Pierwszy mecz w tę niedzielę w Rybniku, rewanż 6 września na Golęcinie. Pogoda już odrobinę bardziej jesienna, więc na koniec dzisiejszego doliczonego czasu sprawdzamy, co dzieje się na hali. Pierwszy turniej towarzyski mają za sobą szczypiornistki Enea Piłki Ręcznej Poznań. Podopieczne Amelii Chmielewskiej zajęły trzecie miejsce, przegrywając 25-33 ze szczypiornym Kalisz i 28-35 z czeską Duklą Poruba. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że poznanianki nie przystąpiły do turnieju w pełnym ligowym składzie. Przygotowania rozpoczęli także panowie. W otwierającym presezon meczu towarzyskim WKS Grunwald Poznań uległ Pogoni Szczecin 33-35. Zaawansowane są z kolei przygotowania futsalistów. Wiara Lecha pokazała, że jest gotowa na debiut w Ekstraklasie. Podopieczni Orlando Duarte pokonali 7-2 Red Dragons Pniewy i 9-1 Widzewa Łódź, a następnie zremisowali 2-2 z futsalem Leszno. Przed startem sezonu czekają ich jeszcze 2 sparingi wyjazdowe. Dziś zmierzą się z Konstruktem Olsztyn, a w sobotę z Legią Warszawa. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłym środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
6: Jest, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: wolność podczas poruszania się w tamtym rejonie.
1: Piesi i osoby, które poruszają się samochodami, muszą zdecydowanie uważać, zwracać uwagę na oznakowanie tymczasowe, na pierwszeństwa i zwracać uwagę na tramwaje, które zdecydowanie tam mają pierwszeństwo przejazdu.
0: Ponowne włączenie sygnalizacji planowane jest na początek roku szkolnego. Z kolei wszystkie prace potrwają do października. Trwa konkurs realizowany w ramach projektu Koziołkowe Szaleństwo, wybranego przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Polega on na spójnym projekcie, wykonaniu i montażu trzech rzeźb przedstawiających kultowe koziołki, które staną później w trzech różnych poznańskich lokalizacjach. Termin zgłoszeń do pierwszego etapu konkursu upływa 13 września. 30 września zostanie ogłoszona natomiast liczba uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu. Regulamin i potrzebne załączniki umieszczone są na stronie Urzędu Miasta.
2: Informacje z powiatu poznańskiego.
0: W zeszłym tygodniu oddano do użytku nowy, 9-kilometrowy wiadukt nad torami kolejowymi w Koninku. Oprócz kwestii bezpieczeństwa, jedną z jego zalet jest teraz dogodniejsze połączenie z drogą S11. Podczas budowy realizowano również inne inwestycje. Między innymi przebudowywano ronda w Borówcu, czy stawiano dwa mosty nad rzeką Koplą. O kosztach tego przedsięwzięcia mówi starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski.
3: Całkowita wartość zadania, dokładnie, to jest ponad 240 milionów złotych. Całość tej inwestycji sfinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych. Cała ta kwota obejmuje koszty przygotowania dokumentacji, wykupu gruntów, robót budowlanych oraz nadzorów inwestorskich.
0: Roboty rozpoczęły się pod koniec 2024 roku. I to już wszystko w dzisiejszych serwisach. Z kolejną porcją informacji wracamy jutro od 6.57.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 na antenie wybiła, na zegarku wybiła, na antenę wchodzi kura.

0: środa, 19 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Najlepszego życzymy.
1: Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w kalendarzu również wpisany mamy. Światowy Dzień Fotografii, do tego wszystkiego to święta, które obchodzimy dzisiaj. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie. To przysłowie. No i w sierpniu tak pół na pół chyba. 50-50 bym powiedział, albo nawet 40-40, że tak czasem 30, czasem 35, czasem 38, no, a potem takie 19.
0: No to zima też tak może być, że trochę popruszy, a później będzie listopad w lutym. Na przykład tak może wyglądać. I w odpowiedzi na wasze odpowiedzi na koncerty, na konkurs Marka Bilińskiego i przeglądając wasze najlepsze, ulubione soundtracki, to jeszcze musimy trochę spojrzeć na to, ale telefony
1: i
0: możecie...
1: przesłuchać przede wszystkim, no, wybrać
0: właśnie,
1: kto...
0: bo nie wszystkie znamy.
1: Kto słucha najlepszych soundtracków, moi
0: jeszcze trochę
1: drodzy.
0: Pracy przed nami, ale wyślemy
1: całe
0: tego
1: albumy.
0: SMS-a całe do
1: albumy.
0: Zwycięzcy jak najbardziej. Jeśli chodzi o nas, to Paweł Zjeżdżałka realizował ten aferanek, Kacper Wrzesiński odpowiedzialny za serwisy informacyjne.
1: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński w tym składzie byliśmy od godziny 6.30, moi drodzy, a na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy do kartki z kalendarza. Rok 91, Republika wydaje album 1990.

0: zaaferowani. Czwartki o 20.
1: Afera. Lubię to.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pali się niebo, gdy nie ma cię tu.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.

najzwyczajniej w świecie stoi. Więc z mojej strony życzę tylko i wyłącznie cierpliwości oraz tego, żeby spotkała was zielona fala i żeby jak najszybciej można było do tego domu wrócić.

zagadnieniem. Dzisiejsze pytanie brzmi, co najbardziej lubicie fotografować albo co najczęściej fotografujecie? Mój facet zapewne by powiedział, że mnie, bo musi mi często robić jakieś sesje zdjęciowe i to całkiem konkretne i ja jestem bardzo wymagająca co do swoich zdjęć. A powiedzmy sobie szczerze, że urodą nie grzeszę, więc ma trochę z tym problem. I koszt takiego SMS-a to jest złoty 23. Więc jeszcze raz, do zgarnięcia podwójna wejściówka, w prefiksie pisać afera, imię swoje i nazwisko, odpowiedzieć na pytanie, co najczęściej fotografujecie albo co lubicie fotografować i poproszę o uzasadnienia również. I o godzinie 18 będzie rozwiązanie tego cudownego konkursu. Więc czekam na wasze SMS-y.

0: czyli każdy musi napisać testament indywidualnie. W chwili sporządzania testamentu testator, czyli osoba sporządzająca testament, musi działać świadomie i swobodnie. Jeśli dokument był sporządzony pod wpływem błędu, groźby, czy też w stanie, który wyłącza świadome podjęcie decyzji, ważność takiego testamentu może być później zakwestionowana.
1: Jakie są najczęściej spotykane formy testamentu i czym one się różnią?
0: Najczęściej w praktyce spotykamy testament własnoręczny oraz testament notarialny. Testament własnoręczny musi być w całości napisany odręcznie przez testatora, a następnie musi być przez niego podpisany i opatrzony datą. To są takie trzy podstawowe elementy, które później są oceniane pod względem ważności tego testamentu. Nie można takiego testamentu napisać na komputerze, wydrukować i potem go podpisać. Z kolei testament notarialny jest sporządzany przez notariusza, jak zresztą nazwa wskazuje. Jego największą zaletą jest to, że mamy tu większą pewność, że testament był sporządzony zgodnie z przepisami prawa. To utrudnia późniejsze możliwości podważenia ważności tego testamentu. To jest szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku, gdy mamy jakąś skomplikowaną sprawę majątkową lub wtedy, kiedy spadkodawca chce ograniczyć ryzyko na przykład przyszłych sporów między spadkobiercami, najczęściej członkami rodziny.
1: Czy tak wyjątkowy dokument można później zmienić lub odwołać?
0: Jak najbardziej tak. Testament to nie jest dokument ostateczny. Osoba, która go sporządza, może w każdej chwili go zmienić, całkowicie odwołać, o ile dalej działa świadomie i ma pełną zdolność do czynności prawnych, więc może ona sporządzić nowy testament, w którym odwoła poprzedni albo wprowadzi do niego zmiany. Można też zniszczyć testament z zamiarem jego odwołania, pozbawić go cech, od których zależy ważność tego testamentu. I w praktyce mogę tylko tak jakby od siebie powiedzieć, że najlepiej jest sporządzić nowy testament i wyraźnie w nim wskazać, że wcześniejszy testament bądź testamenty, jeśli było ich więcej, zostają odwołane.
1: Jasne. A co dzieje się z takim testamentem po śmierci spadkodawcy?
0: No w przypadku śmierci spadkodawcy testament powinien być ujawniony i przedłożony sądowi albo notariuszowi. Później następuje jego otwarcie i ogłoszenie, co nie oznacza od razu automatycznego nabycia spadku, tylko rozpoczyna taką procedurę potwierdzenia praw spadkobierców. Następnie spadkobiercy powinni albo zainicjować sprawę przed sądem, wówczas sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, albo mogą udać się do notariusza, który wydaje akt poświadczenia dziedziczenia. I dopiero po przeprowadzeniu tych czynności można formalnie wskazać, kto nabył spadek i w jakim zakresie.
1: Naszą gościnią była Justyna Dudziec-Bloch, czyli radca prawny Fundacji Taurus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania w ramach dotacji z budżetu państwa.
2: Audycja sponsorowana.

0: W obliczu tego wszystkiego Urząd Miasta Miejski przygotował ułatwienie dla tych, którzy chcą zastrzec swój numer PESEL.
1: W momencie, kiedy dokonamy takiego zastrzeżenia numeru PESEL, każda instytucja finansowa, czy też instytucja, która chce zawrzeć z nami długoterminową umowę, musi sprawdzić numer PESEL. Jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony, to po sprawdzeniu otrzymuje ta instytucja informację, że PESEL jest zastrzeżony i takiej umowy nie można zawrzeć, aż do momentu, kiedy nie odblokujemy tego zastrzeżenia. Jeżeli to zastrzeżenie zostanie odblokowane, wówczas możemy zawrzeć umowę.
0: Mówił to dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP Bartosz Pieczalski. No ale tak naprawdę po co mamy to zrobić?
1: To jest takie zabezpieczenie nas przed ewentualnym wyłudzeniem danych oraz przed wzięciem kredytu przez przestępców, no bo nikt nie będzie mógł wziąć tego kredytu, jeżeli PESEL jest zastrzeżony.
0: No na pewno to, jakby ktoś wziął kredyt na kogokolwiek z Państwa, byłoby to na pewno bardzo problematyczne. Takie sprawy bardzo ciężko jest później odkręcić, ale skoro już wiemy, jakie to są zagrożenia, to jak można to zrobić?
1: Dwie drogi. Najprostsza, elektroniczna, przez mObywatela albo na stronie gov.pl. Jeżeli natomiast ktoś nie korzysta z tych usług, to w każdej dowolnej gminie, w urzędzie gminy możemy podejść i w kilka minut zastrzec numer PESEL.
0: No i ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że przecież sprawy urzędowe załatwia się tak trudno, że trzeba numerki pobrać, że trzeba wyczekać swoje, że trzeba się umówić. Nie tym razem. Sprawa jest na tyle poważna, że miasto przygotowało ułatwienie.
1: Po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, znacząco wzrosła liczba osób, które chcą zastrzec numer PESEL. Dlatego uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska. Nie trzeba się umawiać na wizytę. Natomiast jeżeli ktoś chce przyjść z ulicy, to nie ma problemu. Podchodzi do biletomatu, pobiera numer do zastrzeżenia, numeru PESEL i w ciągu kilku minut jest obsługiwany.
0: Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, czyli wyciek danych, ale niestety się wydarzył, więc bardzo proszę, jeżeli macie możliwość skorzystania w tym momencie z aplikacji swojej mobilnej i zastrzeżenia numeru telefonu, to zróbcie to jak najszybciej. Jeżeli nie, zapraszam do Urzędu Miasta najbliższego, żeby zastrzec PESEL, żeby nic z tym PESEL-em, nic z tymi waszymi danymi dalej nie mogło się dziać, żeby nikt nie mógł wziąć na was choćby kredytu, a jeżeli w najbliższym czasie macie do podpisania jakąś umowę, żeby też mieć nad tym większą kontrolę. Za całą tą część merytoryczną odpowiadał właśnie, omówił dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP Bartosz Pieczalski.

0: Moim ulubionym rankingiem jest taki ranking, który jest wydawany chyba nawet kilka razy w roku odnośnie ciast albo konkretnych potraw i one są na całym świecie jakby zbierane, te dane i mówią, które ciasto jest najlepsze albo która kiełbasa jest najlepsza, ale ja nie chcę się kłócić, więc chciałabym wziąć na tapet coś dużo bardziej przyjemnego, czyli najnowszy ranking miast przyjaznych kierowcom. Dlatego, że Poznań znów jest na ostatnim miejscu. I jeżeli byśmy zebrali wszystkie dane, czyli właśnie między innymi dane, jeżeli chodzi o kierowców i taki opracowany przez Oponeo i opracowany przez Janosika, no to wychodzi na to, że faktycznie Poznań jest najniżej. No i co jakby składa się na coś takiego? No to cena miejsca do parkowania, kolizje i liczba czasu spędzonego właśnie gdzieś tam w aucie. Ale ze spokojem w grupie miast poniżej 300 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Częstochowa, no to nadal Wielkopolska, to może nie najlepiej, ale jest przed Gliwicami i Sosnowcem. No to już nie ta część kraju, więc możemy się trochę tym poszczycić. Próbuję znaleźć plusy w tym wszystkim. No i jeszcze w tej grupie do 300 miast znalazły się Katowice, Kielce i Białystok. No a całe zestawienie zamyka Radom i Rzeszów. No możemy się śmiać, ale tak nie do końca nam do śmiechu jako poznaniakom. No bo faktycznie w tej kategorii na większą ilość mieszkańców, no to zajmujemy pierwsze miejsce. No właśnie to, że uwzględniona jest średnia prędkość jazdy, liczba kolizji, zasady płatnego parkowania, liczba stacji ładowania aut elektronicznych, o tym prawie zapomniałam, no i koszty eksploracji samochodu, ceny paliw, OC, wymiany opon. No i jeszcze w analizie wykorzystano system Janosik i sytuacji na drogach. Mnie to jakoś szczególnie nie dziwi, że jesteśmy tak bardzo nisko w rankingu, zwłaszcza kiedy myślę sobie o rondzie Śródka, które jest bardzo problematycznym rondem. Niektórzy twierdzą, że to jest po prostu skrzyżowanie, na którym są tramwaje, chociaż ja do końca nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić, ale jest właśnie ten ranking odzwierciedleniem doświadczenia osób, które każdego dnia dojeżdżają do pracy. Dlatego ja jestem szczęśliwą posiadaczką czegoś takiego, co się nazywa PEKA, która w sumie wygląda jak karta bankowa, ale mam swoją PEKę ze swoim imieniem, nazwiskiem, z własnym zdjęciem, jeszcze ładnym zdjęciem. I ja sobie na tej PEKę jeżdżę w te i nazad po całym Poznaniu i tymi autami nie muszę się przejmować, ale jeżeli faktycznie ktoś dojeżdża gdzieś autem, to musi być dla niego to bardzo, bardzo problematyczne. Jestem ciekawa, czy my jako uczestnicy ruchu drogowego jesteśmy w stanie zrobić coś z tym, żebyśmy nie byli na samym dnie rankingu, ale obawiam się, że o tym dowiemy się najwcześniej za rok przy kolejnych sondażach.
1: No, a teraz porozmawiamy o pieniądzach.

0: odmianie nieformalnej słyszymy ten skrót 2-1, 3-1, 4-1 czy 4-2, ale to są formy takie potoczne, natomiast formą poprawną jest 2-1, 3-5, czy to już w zależności od wyniku meczu.
1: Aferowe pogotowie językowe.

0: mistrz mowy polskiej.
1: Autopromocja.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. W czwartki o 20.
5: Afera. Lubię to.
6: Pium, pium.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: kibicom, nam dziennikarzom, nam osobom postronnym nawet.
1: Chyba najbardziej to było widać teraz w czasie, kiedy grali oni w Stanach Zjednoczonych, że tam faktycznie bardzo dużo gdzieś tam polityki weszło i wydaje mi się, że nawet taki zwykły zjadacz chleba jak ja, który to słuchał i oglądał, miał takie poczucie, że już tam chyba trochę za grubo idą.
0: No zobacz, nawet ty mówisz, że grali w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mało ludzi zaznacza, że to był mundial, który odbywał się w trzech krajach naraz. To był mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jednocześnie. Rozumiem wszelkie skróty myślowe dla osób, które się piłką nożną nie interesują, ale to jest ważny aspekt pod tym względem, że Stany Zjednoczone zabiegały o to, aby one były głównym organizatorem i oczywiście...
1: No i zdominowały tak naprawdę, bo w sumie tylko o nich pamiętamy w tym momencie.
0: Tak, najwięcej meczów było rozgrywanych stricte w Stanach Zjednoczonych. Te najważniejsze mecze były rozgrywane w USA. No i areny, które kojarzą nam się z tymi mistrzostwami, też można mówić o meksykańskim stadionie w Mexico City. Można mówić o meksykańskim stadionie w Guadalajarze, które były po prostu wielkie, natomiast stadiony w Stanach Zjednoczonych były i wielkie, i nowoczesne, na czym, jak mówię, Stanom Zjednoczonym bardzo zależało.
1: No, to była jedna z takich rzeczy, które głównie było widać. Głównie było faktycznie widać te Stany Zjednoczone i w sumie dobrze, że mnie poprawiłeś, że faktycznie to były trzy kraje, ale skupiamy się głównie na Stanach. No i też głównie różne afery, które wokół tego wynikły, choćby ta przerwa na wodę. Hydration break, tak ona się nazywała?
0: Hydration break teoretycznie miała być wprowadzona dla polepszenia samopoczucia piłkarzy, którzy w absurdalnie wysokich temperaturach mieli mieć tą przerwę między pierwszą częścią połowy, a tą drugą częścią, wykluczając z tego jeszcze tą przerwę 15-minutową, która nie wchodziła jakby, ona jest zawsze i standardowo. Natomiast faktycznie w tym hydration break chodziło o to, aby wstawiać bloki reklamowe, ponieważ przeciętny amerykański kibic nie wysiedziałby ciągiem 45 minut oglądając mecz.
1: Czyli mówi, że to już nawet nie jest kwestia jakby polityczna, tylko bardziej kwestia poziomu skupienia u ludzi, które gdzieś tam coraz jest niższe, coś o czym się w sumie alarmuje cały czas?
0: Tak, o tym legendarnym spam attention można się zahaczyć. To jest fakt, mimo że kibice piłki nożnej lubią oglądać gole, to konsumowanie piłki nożnej też się zmienia, na czym bardzo korzystają biznesmeni, reklamodawcy, no i wszystkie osoby, które na tym pięknym sporcie chcą zbić kapitał, o czym będziemy rozmawiać właśnie za niedługi czas.
1: Ale bardzo mnie fascynuje akurat, kto będzie gościem. Wydaje mi się, że to jest duża postać. Możemy tak powiedzieć, że to jest duża postać, albo przynajmniej z ogromem wiedzy. O, to na pewno możemy powiedzieć.
0: Oj, przedstawiła się tutaj naszego gościa bardzo mitycznie, mitologicznie wręcz.
1: Wiesz, to jest taki foreshadowing. Ja chcę, żeby, wiesz, jak najwięcej słuchaczy przyszło i wysłuchało. Wiesz, nie chcę rzucać nazwiskami, bo pewnie znowu przekręcę, ale pewno, nie chcę rzucać nazwiskami, żeby nie zapeszyć.
0: Na trochę. Pewno jest bardzo merytoryczny student politologii, fan piłki nożnej, także bardzo dużo na temat ten konkretny wie i mam nadzieję, że nie tylko merytoryką, ale też po prostu umili słuchaczom czas.
1: A ja wiem, że akurat piłką nożną to w sumie wszyscy tutaj w aferze żyjemy bardziej lub mniej i ja się też powoli coraz bardziej czuję wciągnięta w ten świadek, więc jest coś, co jeszcze mógłbyś powiedzieć, co dzisiaj będzie, coś jeszcze zajawić, czy już powiedziałeś za dużo?
0: Jeszcze nie powiedziałem za dużo, bo to jest dosłownie uchyliłem rąbka tajemnicy. Jesteśmy w tym przedsionku, dopiero wchodzimy do korytarza naszego tematu, który będziemy omawiać przez następną godzinę. Natomiast mogę zdradzić, co podoba się wszystkim wildeckim mieszkańcom, że nasz gość jest kibicem Warty Poznań, która za niedługo wraca do ogródka.
1: No właśnie, coś ostatnio dużo się u Warty dzieje. Tak mi się wydaje, że ostatnio coraz więcej o Warcie Poznań słyszę. Tam się chyba ostatnio dużo dzieje. Czy po prostu więcej informacji gdzieś tam się zaczęło pojawiać?
0: W Warcie obecnie dzieje się dużo i przede wszystkim dzieje się dużo dobrego. Po awansie warciarzy do pierwszej ligi, kiedy to zdominowali ligę drugą, no, cieszy nie tylko Poznań, ale też postronnych kibiców, którzy tak z dużą sympatią patrzą na chłopców z Wildy. Jest to skład, który jest młody, ma wielu piłkarzy też, z którymi można się utożsamiać, jakoś zżyć. No i też postać trenera Tokarczyka, który tą drużynę wyciąga za rogi, jak ucznia, którego można jakoś tak jeszcze dociągnąć na wyższą ocenę.
1: To jak myślisz, nas najstarszy zespół, bo to jest najstarszy zespół w Polsce, prawda? Czy jak myślisz, będą zaraz sławniejsi niż Lech Poznań?
0: W Polsce nie, ale na pewno w Poznaniu.
1: Na pewno w Poznaniu. Wydaje mi się, że w Polsce też. To jest do sprawdzenia w takim razie.
0: To jest do zweryfikowania. Czy będzie bardziej niż Lech Poznań? No, z przykrością, ale nie. Nie jest to możliwe. To nie jest tyle, że śmiała teza, co po prostu realistyczna. Lech Poznań jest 10-krotnym mistrzem Polski, którego zasięg sięga daleko poza Wielkopolskę. Natomiast wszyscy w Poznaniu znają Wartę Poznań. Niewielu też kibiców wie, że ostatni raz, kiedy w Ekstraklasie grały trzy drużyny z jednego miasta, w tym sezonie jest to Kraków, czyli Wisła Kraków, Krakowia i Wieczysta Kraków. Natomiast ostatni raz, jeszcze przed latami 2000, były to trzy kluby z Poznania. Lech Poznań, Olimpia Poznań i Warta Poznań.
1: Okej, okay, już myślałam, że wiesz, że skoro ostatnio tyle dobrego dzieje się u Warty, a Lech napsuł krwi znowu oglądającym, no to myślałam, że może gdzieś tam powoli jest takie światełko na horyzoncie, że jednak przerzucimy się na kibicowanie Warcie.
0: Póki co Lech Poznań jest mistrzem Polski, Warta Beniaminkiem pierwszej ligi. Dokładnie jutro Lech Poznań mierzy się z mistrzem Szwajcarii FC Thun w eliminacjach do Ligi Europy. Dlatego no, dysproporcja sportowa jest dosyć duża, ale zbieżność sympatii w Poznaniu też jest wysoka.
1: Czyli co, chyba na takim optymistycznym akcencie możemy zakończyć.
0: Jak najbardziej tą audycję tak, natomiast ja niezmiernie zapraszam na za dokładnie 9 minut, już zbliża się, za 8 minut będziemy rozmawiać w audycji Gramy na Aferę o polityczno-sportowych aspektach.
1: Brzmi naprawdę interesująco, więc serdecznie Państwa zapraszam.

0: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Hej! Jara! Gramy na aferę!
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.

0: gospodarzu tychże mistrzostw i mamy tu na myśli gospodarza organizatora, a więc FIFA oraz szereg zamieszań i chaosu wokół tejże organizacji. Gramy na aferę przy mikrofonach, dzisiaj są z wami
1: Filip Szymkowiak,
0: Piotrek Przyborowski, realizuje nas Jakub Jamrus, a naszym gościem jest Zbyszek Jankiewicz, a więc komentator polityczny publikujący m.in. właśnie na portalu młodziopolityce.pl, kiedyś o sporcie również. Witaj Zbyszku.
2: Cześć.
0: I właśnie tematem naszej dzisiejszej audycji będzie, powiedzmy, polityka plus sport. Tak byśmy mogli sobie taki główny wątek, główny motyw tej dzisiejszej naszej audycji, tak byśmy mogli go streścić, bowiem FIFA organizuje Mistrzostwa Świata już od wielu, wielu, wielu lat i tyleż, ile właściwie z każdą kolejną edycją tejże imprezy nie tylko zarabia coraz więcej, ale pojawia się też coraz więcej kontrowersji wokół organizacji tych mistrzostw i to już niezależnie, gdzie by się ten mundial odbywał. Ten ostatni na ziemi amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiej przysporzył nam jeszcze więcej meczów, jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej pieniędzy, ale przysporzył nam też właśnie jeszcze więcej, powiedzmy sobie, jako że jesteśmy w Radiu Afera, afer związanych z organizacją. No i właśnie o tym dzisiaj będzie mowa, jako że obok mnie też siedzi Filip, który chyba w tym temacie troszeczkę się zagłębiłeś w ostatnim czasie, tak bym to określił.
1: Tak, zbliżałem się do tego tematu po pierwsze przy okazji stricte mundialu, bo to jest coś, co interesuje mnie najbardziej, ale no, trafiło na mnie to nieszczęście, że w tym roku, a dokładnie kilka miesięcy temu, finalizowałem swój licencjat a propos sportwashingu w Stanach Zjednoczonych. Starałem się tam udowodnić, że w mediach występuje sportwashing, natomiast nie udowodniłem tego. Na tym polega właśnie badanie, że mamy jakąś tezę i albo ją potwierdzamy, albo jej zaprzeczamy, ale wnioski wyciągnąłem takie, że znamiona sportwashingu tam zostały zastosowane, ponieważ ten sam temat, czyli wybielanie danego kraju przez sport, nie był kierowany odgórnie, a to kierowanie odgórne kojarzy się, popraw mnie Zbyszku, jeśli się mylę, z krajami stricte autokratycznymi, to znaczy niedemokratycznymi.
2: Status dzisiejszych Stanów Zjednoczonych oczywiście można nazwać, można zakwalifikować na wiele sposobów, natomiast abstrahując od nich, rzeczywiście na to wygląda. Natomiast odnośnie do licencjatu, to mogę cię pocieszyć, mogło być gorzej. Teza do mojego licencjatu przyszła mi do głowy tydzień po jego obronie. Potem powstał na jej temat artykuł na Młodych o Polityce. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Sama teza trafiła potem do książki Kuby Dymka. Natomiast tak.
0: To już za chwilę, Zbyszku, dokończysz swoją myśl. Jeśli już mówimy tu też o sportwashingu, to też będzie z nami w drugiej części audycji Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Mam nadzieję, że mi
1: telefon nie padnie
0: i że Michał też będzie tego świadomy, ale w miarę też powinien być. I z nim również porozmawiamy też stricte o takich rzeczach związanych już ze sportwashingiem, bo oni też jako Polski Instytut Dyplomacji Sportowej ten temat dość dogłębnie analizują również w przypadku mundialu. Tak, Zbyszku?
2: Tak. Państwa autokratyczne to jest jedna strona medalu, natomiast druga, że są to państwa przede wszystkim umownego drugiego i trzeciego świata. I historia tegoż sięga już ponad 50 lat, bo jeżeli przypomnimy sobie wybory w FIFA w 1974 roku, rzadko komu mówi coś nazwisko João Avelange, natomiast jest to facet, który nie znacie go być może, ale wymiernie wpłynął na wasze życie jako kibiców. Ponieważ jako pierwszy wymyślił, że w wyborach, gdzie jedna federacja ma jeden głos, UEFA wcale nie musi stanowić części większości.
0: Mimo być może większości dla wpływów marketingowo-finansowych, no bo taki niewątpliwie jest. I rzeczywiście, że Avalanche to był taki prekursor troszkę chyba dla Sepa Blattera i teraz również Gianniego Infantino. Tak. Bym powiedział, że każdy z nich był jeszcze lepszą wersją siebie, można by to określić.
1: Sama no nie tyle idea, co João Avalanche nie był Europejczykiem i to było dosyć nowatorskie, nowoczesne podejście, ponieważ bodajże był on Brazylijczykiem.
2: Tak jest.
1: To też była duża zmiana, po prostu zabranie piłki nożnej Europie i mogę się mylić, ale to jest takim hasłem właśnie szedł do wyborów, że chciał dać piłkę nożną światu. Tak jak podobnie chce robić to obecnie Gianni Infantino.
2: Przede wszystkim dążył do tego, żeby maksymalnie ją skomercjalizować i faktycznie jest to trend, który się utrzymuje. Zwłaszcza, że nie wiem, czy czytaliście książkę Po południu Roberta Krasowskiego. To jest akurat o polskiej scenie politycznej roku 89-90. Natomiast co łączy Avalanche'a i Jarosława Kaczyńskiego, to to, że startując z punktu wyjścia, gdzie każdy był świadomy, że potrzebna jest jakaś ogólnonarodowa zgoda, wyszedł z założenia, że można ten stolik wywrócić, że, a zwłaszcza, że naprzeciwko miał jeden i drugi takich starszych panów w poszarzałych garniturach i jak przyszła wypłata, to z cygarem. Którzy nie wiedzieli do końca, czy robić politykę, czy się nią brzydzi, zachowując moralną wyższość. Ciekawe paralele.
1: Nie spodziewałem się tutaj porównania Avalanche'a i Jarosława Kaczyńskiego. Ale tak, jest to ciekawy... Ja przyznam, dosyć późno się zapoznałem z postacią... chciałem powiedzieć skromnego Brazylijczyka, ale jaki on jest skromny. Z postacią Brazylijczyka, bo dowiedziałem się o nim właśnie niedawno, kiedy trochę zagłębiałem się w struktury FIFA i to, jak to historycznie wyglądało. Czy twoim zdaniem ta zmiana, jeden kraj, czyli jeden głos, bardziej zdemokratyzowało piłkę nożną, czy z samego sensu tego założenia głosowania, czy jednak sprawia więcej problemów, więcej trudności?
2: Co jest jeszcze ciekawsze, ta zasada funkcjonuje od założenia FIFA, od 1924 roku, natomiast dopiero Avalanche wymyślił, że można ją w ten sposób wykorzystać.
0: Czyli jakby po prostu nie jest tak, że to on jakoś nagle te zasady, tylko po prostu...
2: Zasady były, tylko czekały na wykorzystanie przez 70 lat.
0: Dokładnie tak. No bo rzeczywiście te czasy Avalanche'a i to otwarcie się na komercjalizację piłki nożnej, bo to już nie tylko mistrzostw świata sam w sobie, było też takim zawsze wyznacznikiem pewnie to, co robi FIFA również dla reszty świata. Już nie mówimy tutaj stricte nawet o tym, co się dzieje na przykład w przypadku zmian sędziowskich, no bo to jest najprostszy przykład. Najpierw one są gdzieś tam w tle testowane na różnych turniejach, głównie właśnie fifowskich U17, U19, na turniejach młodzieżowych, no ale później jednak ten główny test to są właśnie Mistrzostwa Świata, tak jak było z VAR-em, tak jak teraz było, tak jak kiedyś było na przykład z Goal Line Technology, albo z brakiem Goal Line Technology na Mistrzostwach Świata, z sędziami za bramkami, to bodajże nawet był chyba UEFA-owski wymysł, tak, sędziowie za bramkowi, nie przetrwał próby czasu ten ojejku, wtedy prawie 7-osobowy, nie, 6-osobowy skład sędziowski. No więc tak jak mamy właśnie zmiany stricte przepisów w piłce nożnej, tak również te zmiany, które FIFA jakby formuje w zakresie marketingowym, widzimy później też w normalnym świecie i w normalnym świecie, w takim bardziej bliższym naszemu ciału i widzimy to również na czy europejskich, czy azjatyckich, czy afrykańskich boiskach, no bo tak choćby było przecież z bandami reklamowymi, czy też z reklamami na koszulkach. Jesteś sobie w stanie, Zbyszku, wyobrazić, że za kilka lat, tutaj wyjdę tak troszkę w przyszłość, jednak FIFA też się na przykład ugnie i pojawią się sponsorzy na koszulkach reprezentacji, czy to już jest troszeczkę za dużo?
2: Dobre pytanie, ale Nie wyobrażam sobie, żeby nie rozpatrywano takiej możliwości.
1: No, no jeżeli już pojawiły się na koszulkach sędziowskich, na czym, jak pokazała pewna firma, która zajmuje się dezodorantami, można dobrze zarobić niskimi nakładami, czystym pomysłem, bo właśnie ta firma ustanowiła swoje reklamy pod pachami sędziów.
0: Plus chyba na tablicach ze zmianami też. Ponoć tam też ona się pojawiła. I co ciekawe, ja w ogóle nie zauważyłem nic. Ale ponoć wielki sukces.
1: Ale ponoć wielki sukces. Natomiast ja na przykład się złapałem, tu już pociągnę trochę temat tych sponsorów.
0: Patrzyłem się sędziom pod pachy.
1: Patrzyłem się niedawno, ruszył sezon La Ligi i patrzyłem na doliczony, znaczy na licznik czasu. Sponsorem La Ligi została firma, która zajmuje się bateriami i doliczony czas jest pokazywany dodatkową energią na baterii.
0: A to prawda, to znaczy, to też widzę.
1: Jest wrzucana bateria w licznik czasu i tak mamy w ten sposób doliczony czas.
0: No tak, tak, to prawda. Więc ci sponsorzy rzeczywiście idą w różnego rodzaju chwyty, żeby być widocznym, ale żeby naprawdę być widocznym, bo ta sama banda, to też pokazują badania, nie do końca już tak dobrze działa. Wspomnieliśmy tutaj postać João Avalanche'a, Zbyszku, tak odnosząc się troszkę właśnie do historii FIFA, do historii Mistrzostw Świata. Od niego się to jakby zaczęło, jeśli chodzi o komercjalizację futbolu, ale no, jego następca poszedł jeszcze o krok dalej pod wieloma względami. Jak tak sobie patrzysz w przeszłość, jeśli chodzi właśnie o Sepa Blattera i tego, czego on dokonał, jak zawinił, jak go oceniamy przez pryzmat też czasu, bo myślę, że sama jego kadencja na sam koniec jej trwania, kiedy przychodził Gianni Infantino, a jednak takie spojrzenie na nią już po tych kilku latach rządu Infantino jest pewnie zupełnie inne. Jak myślisz, czy to był gość Sepp Blatter, który przebił João Avalanche'a jeszcze, czy on jakby po prostu kontynuował ten kurs, który został te 50-60 lat temu obrany przez FIFA?
2: Znaczy, przebił go dlatego, że ten kurs kontynuował. I analogicznie dlatego Infantino teraz przebija Blattera. Trzeba w obronie Infantino przyznać, że musiał, że brzydko wyrażę, zjeść trochę tego syfu, który ugotował Blatter, przyznając mundiale najpierw Rosji, potem Katarowi. Ciężko mi nadal spojrzeć pozytywnie na Blattera, natomiast gdy podczas mundialu uaktywnił się, krytykując Infantino, wyjątkowo mnie to rozbawiło, przypominając scenę z ostatniego plenum Chińskiej Partii Komunistycznej, gdzie poprzednik Xi Jinpinga, Hu Jintao, został wyprowadzony przez ochronę właśnie dlatego, że stanął na czele frondy jako 80-kilkuletni dziadek.
1: A powiedz mi, Zbyszku, bo mówimy o tym przebijaniu sufitów, przekraczaniu pewnych granic. Czy te granice są tutaj, jak osoby z konkretnych nauk społecznych, porozmawiajmy o specyfikacji. Czy to jest stricte związane z finansami, tylko czysto to przekraczanie granicy jest związane ze sprzedawaniem danych, powiedzmy szczerze, piłki nożnej, czy jest to związane ze zmianami wyborów, to znaczy demokratyzacji, zmiany zasad, dostosowywania tych zasad, żeby one były na tyle zagmatwane albo na tyle mało przejrzyste, że to przestaje, to jest właśnie przekraczanie tych granic.
2: Świat się zmienia i marketing zmienia się razem ze światem, a być może to, jak zmienia się marketing, warunkuje zmienianie się świata. Zobaczmy, prawda, czy to portale społecznościowe, żeby nie nazywać tego mediami, czy to, jak ewoluuje społeczeństwo.
1: To ja może doprecyzuję. Widzisz inny sposób na zabieranie kibicom tej piłki nożnej niż tylko jej sprzedawanie? To znaczy, no, chociażby tutaj powiedzmy o czerwonej kartce Baloguna. Czy widzisz takie bezpośrednie ingerowanie, czy to jest już przekraczanie granic i widzisz, że to może pójść dalej, czy to przejście dalej jest tylko finansowe?
2: Znaczy, to jest przejście dalej w pewnym aspekcie jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, gdzie tak otwarcie mówiłoby się, że tak, ja zadzwoniłem, ja załatwiłem, to jest moja zasługa. FIFA tutaj kompletnie przeceniła, nie doceniła tego kultu sprawczości w obecnej amerykańskiej administracji. I o ile starała się tłumaczyć, że no nie, my nie mieliśmy z tym nic wspólnego, to szybko została wyprowadzona w pole. Natomiast jest takie piękne angielskie powiedzenie to say the quiet part out loud, czyli powiedzieć głośno to, co nie miało być powiedziane głośno. I kadencja Infantino, mam wrażenie, że jest naznaczona takimi przykładami. Czy to właśnie kiedy... to ktoś inny, jak prezydent Trump, mówi tę cichą rzecz głośno, albo sam Infantino, że wspomnę choćby oczywiście szczegół po meczu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka, że cierpiał razem z Argentyńczykami, albo po albo przed mundialem w Katarze, że today I feel gay,
1: i tutaj
2: I feel
1: można
2: disabled.
1: Wymieniać, jak się tak czuje Gianni Infantino.
2: No właśnie. Znaczy, niektóre rzeczy nie powinno się mówić, a czy to Infantino, czy to jego otoczenie bardzo lubi iść wbrew tej zasadzie.
3: No to też troszkę jest pechowo, jeśli chodzi o Infantino i ten jego odbiór w tym przypadku, w przypadku już konkretnie reprezentacji Argentyny, że on też się dał nagrywać na tych meczach. To jest pewne, że oczywiście daje się nagrywać, ale, no ale biorąc pod uwagę, że to w sumie jego własne wesele, to może też troszeczkę kontrolować to, co jest dalej puszczone w przekazie, a tu jednak te obrazki, kiedy on załamany oglądał chyba te rzuty karne, nie rzuty karne, tę dogrywkę z Republiką Zielonego Przylądka, któryś z tych meczów, no bo był prawie na każdym, jeśli nie prawda? Na każdym.
2: To też Taylor Swift może się czuć zawstydzony, jeśli chodzi o przelesiane kilometry.
3: To też jest dość niesamowite w tym przypadku. Nie można mu odmówić, że chłop no tam przez ten miesiąc równo jechał te kilometry, tak jak właśnie tutaj też wspomniałeś. No ta najnowsza odsłona wojny FIFA kontra reszta świata zaczęło się standardowo od FIFA kontra UEFA. No bo nagle nic tego nizowego dziennikarze brytyjscy dotarli do informacji, że tutaj upraszczając i troszeczkę upośledzając przekaz, Infantino chce sprzedać mundial. Chce sprzedać mundial. Oczywiście sama sprawa tejże organizacji, tej firmy, podfirmy FIFA Enterprise,
2: FIFA Forward Enterprise,
1: FFM.
3: Tak, to nie jest tak, że Infantino chciał sprzedać cały mundial, bo chciał jedynie sprzedać pewną jej odnogę, która dla zwykłych zjadaczy futbolowego chleba nie do końca jest aż tak kluczowa, bo to oczywiście chodzi o sprzedaż, chodzi o to, co później kupujecie w sklepach, w sklepikach, nie tylko na stronie FIFA. I chciał ją po prostu sprzedać, powiedzmy, że zewnętrznej firmie, której udziałowcem byłaby wciąż FIFA.
2: Większościowym, tak jest.
3: Ale nie jedynym, bo miały się tam pojawić słynni amerykańscy inwestorzy, słynne też amerykańskie
1: kiedyś
3: fundusze
1: inwestycyjne. Kiedyś byli amerykańscy naukowcy, teraz są tak, amerykańscy inwestorzy.
3: I amerykańskie fundusze inwestycyjne, te fundusze, które w sumie nie wiadomo co robią, ale mają skądś pieniądze.
1: Dodatkowo jeszcze amerykański bank miał się w to zainteresować.
3: To prawda, to
1: gdzieś
3: prawda.
1: Tam u szczytu jest też amerykański prezydent.
3: Dokładnie tak.
2: Właśnie tutaj trochę wiadomo skąd te pieniądze, o tyle, że ten fundusz Thrive Capital jest kontrolowany przez rodzinę Kushnerów, czyli rodzinę zięcia pana prezydenta.
3: No i właśnie, ostatecznie ta sprawa, nie mówię, że już rozeszła się po kościach, ale powiedzmy, że najpierw UEFA powiedziała halo, halo, stop. I razem ze wszystkimi federacjami wchodzącymi w skład w UEFA, UEFA po prostu opowiedziała się za tym, że jeśli to zostanie wprowadzone, jeśli to przejdzie, to europejskie drużyny nie będą uczestniczyły w turniejach FIFA, co miało o tyle dość znaczący wpływ również na sytuację polskiej piłki, że za kilka tygodni rozpoczynają się młodzieżowe mistrzostwa świata kobiet w Polsce i mógłby być lekki problem, co z tym fantem zrobić, szczególnie, że rzekomo akurat aktualna, powiedzmy tak eufemistycznie, administracja PZPN, bo on już żyje w dobrych relacjach z FIFA, co sam fakt tejże imprezy tych Mistrzostw Świata chyba, no, o tym nam co nieco mówi.
1: Co by nie mówić o naszym PZPN-ie i kierownictwie, imprezować to oni umieją.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Zresztą chyba pięciolecie Cezarego Kulesza aktualnie u sterów
1: PZPN. Widziałem ten filmik taki, który podsumowywał te 5 lat Cezarego Kuleszy i to wstydu trzeba nie mieć.
3: Ale myślę, że to już w ogóle jest temat na zupełnie inną dyskusję i też audycję. No i ostatecznie później do UEFA przyłączyła się też na pewno CONCACAF i przyłączyła się Azjatycka też Konfederacja. Reszta z wiadomych przyczyn raczej postanowiła siedzieć cicho. Jakoś nas to pewnie nie dziwi, że CAF i CONMEBOL ostatecznie nie opowiedziały się po żadnej ze stron. Tutaj Filip wspominał o sytuacji z Balogunem. Czy ty myślisz, Zbyszku, że ta sytuacja właśnie ze sprzedażą części aktywów marketingowo-sprzedażowych FIFA, a właściwie też Mistrzostw Świata, to jest jeszcze właśnie kolejny krok, kolejna granica? Czy zestawiłbyś to na podobnym poziomie z Balogunem?
2: Myślę, że po prostu poruszają się tutaj inne zupełnie aspekty. Po pierwsze, sprawa ingerencji w sam wynik sportowy na telefon, co było nie do pomyślenia z jednych przyczyn, a po drugie dopuszczenie inwestorów zewnętrznych i ewentualnie pod ich wpływem jakieś zmiany organizacyjne na mundialu. Czyli to są dwa tory, które idą w tym samym kierunku, ale nie... dwa tory, a nie dwa stopnie, powiedzmy tak.
3: Bo tutaj jeszcze też dochodzi ciekawy aspekt, że o ile sam fakt, no na przestrzeni ostatnich lat różne firmy sponsorowały i UEFA, jak spojrzałem wczoraj przed meczem eliminacji Ligi Mistrzów na sponsorów reklamujących się, to też mnie troszeczkę wzięło, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu byli to na przykład zwykli producenci konsol azjatyccy albo dostawcy kart kredytowych, a teraz są to różnego rodzaju kryptowaluciarze, tak bym to określił. Ale to mamy z jednej strony właśnie te różne firmy sponsorskie, które przewijają się czy przez FIFA, czy przez UEFA. Tu mamy wątek bardziej katarski, tu czasem jest bardziej wątek daleko wschodnioazjatycki. Wiemy, skąd te firmy obecnie pochodzą, bo wiemy też, gdzie są te pieniądze. Nie wszyscy jeszcze w Europie to wiedzą, ale one są właśnie tam troszeczkę dalej. Ale z jednej strony mamy właśnie tych sponsorów, którzy już chyba tak troszeczkę nie budzą oburzenia wśród kibiców piłkarskich, bo w zasadzie koniec końców to nie jest jakby dla kibica, który ogląda mecz, najistotniejsze. Oczywiście mamy purystów, którzy bojkotują, nie oglądają, ale dla większości, dla tak zwanej masy liczy się to, co widzimy na boisku. No i to czysto w teorii powinno nas też pewnie rozwścieczyć, jakiego pochodzenia bywają te pieniądze w świecie futbolu. Ale to, co ty chyba powiedziałeś, że tutaj najważniejsze, że w przypadku sprzedaży aktywów FIFA na użytek zewnętrzny, ten najważniejszy aspekt chyba był taki, że te zewnętrzne podmioty, firmy, bogaci inwestorzy amerykańscy i nie tylko amerykańscy, oni mogliby, to była ta chyba największa obawa też ze strony UEFA i innych konfederacji, mieć realny wpływ na to, jak będą wyglądać Mistrzostwa Świata.
2: No tak, no, zobaczylibyśmy, kto jak wpłynęliby oni na Infantino.
3: A wiemy, że to jest człowiek, który potrafi być wpłynięty, że tak powiem.
2: Tak jest. Za rok walkę o reelekcję. Będzie to, jeżeli się uda, ostatnia kadencja łysego Szwajcara na tym stanowisku. I pytanie, co dalej? I pytanie, czy jest szykowany jakiś załóżnik, który mógłby pociągnąć to, ten kurs jeszcze dalej? Być może pociągnąć dynastię szwajcarską, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że już dwóch wysoko postawionych oficjeli FIFA zrezygnowało. Czy to jeden z czołowych doradców FIFA, Van Cordeiro, czy dyrektor operacyjny, Labour, przepraszam.
0: No, dwóch z pięciu najważniejszych gości w ogóle, bodajże, którzy najpierw ustalili, że sprzedajemy, ale później powiedzieli, że nie, my byliśmy przeciw.
2: Tak.
1: Pojawiło się tutaj wiele nazw krajów. Trochę odejdźmy od tego sponsoringu. Zapytam otwarcie i publicystycznie, czy neutralność polityczna FIFA to mit, czy jednak jesteśmy w stanie to zrobić?
2: Neutralność polityczna, myślę, że jest. Nie ma neutralności finansowej.
1: Oj, myślisz, że neutralność polityczna jest, kiedy Gianni Infantino zasiada, co prawda wymyślonej przez Donalda Trumpa i niepoważanej jakoś szeroko politycznie, ale

0: To może być też taki sojusznik w kontekście kolejnego mundialu. Później to już jakoś poleci, bo Arabia Saudyjska, a później na razie jeszcze chyba nikt.
1: No, będzie później mundial w 6 aż krajach, także no, coraz większy wybór stamtąd między Urugwaj, Paragwaj.
0: No, tam przecież będzie
1: Maroko,
0: też Argentyna oczywiście.
1: Argentyna, no już doszliśmy do tego.
0: No, chociaż myślę, że w tym czasie akurat w Argentynie jeszcze może być nie jeden przewrót, tak to przewidując. No dobrze, my powoli będziemy zbliżać się do tak zwanej krótkiej przerwy do połowy naszej audycji. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak to FIFA, no właśnie, czy kradnie, czy nie kradnie mundial zwykłym zjadaczom futbolu. I o tym dzisiaj do godziny 19:00. Zostańcie z nami.

noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić.

Ja wiem, z czym rozmowy, czy tam trzep od żestej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Against Modern Football, bo tak to na razie tutaj nam wygląda.
1: W sumie właśnie wspomniany w pierwszej części João Avelange wygrał przeciwko UEFA, więc myślę, że jest to walka, w której paradoksalnie UEFA od 50 lat jest w mniejszości awangardzie.
0: Ale jest dość mocny mimo wszystko mniejszości, jeśli chodzi o swoje możliwości, bo jednak bloknięcie europejskich drużyn właśnie przed na przykład uczestnictwem w turniejach FIFA, no pewnie by się jakoś czkawką na FIFA też odbyło. Michał, ty myślisz, że ten opór stawiany przez UEFA wobec FIFA to jest ten ostatni jakby nasz możliwy środek walki właśnie z FIFA, że to jest taki ostatni okręt i jeśli w Europejskiej Federacji na przykład dojdzie do władzy ktoś bliższy FIFA-owskim strukturom albo ktoś bliższy na przykład prezydentowi Trumpowi czy któremukolwiek z, że tak powiem, władców dowolnego kraju, który w najbliższych latach będzie gościć turnieje FIFA, no to możemy już wtedy ten ostatnią wioskę Galów na tym piłkarskim świecie stracić i wszystko będzie wówczas po myśli FIFA właśnie?
2: Trochę się sprzeciwiam temu, żeby nazywać UEFA wioską Galów ostatnią i temu, żeby patrzeć na nią jak na taki ośrodek Against Modern Football,
0: bo ona też ma swoje
2: za uszami. Tak się pozycjonuje i tak chcemy, żeby i ona tak chce, żebyśmy ją obserwowali. Rzeczywiście w tym sporze, który obserwujemy nie od paru tygodni, tylko od właściwie kilkunastu co najmniej miesięcy, jeśli nie kilku lat, tylko wcześniej bo troszeczkę może bardziej pod dywanem, bardziej w takim trybie ostygłym, a teraz jest w tej fazie gorącej. I my w tym sporze rzeczywiście patrzymy na UEFA jako na antagonistę FIFA. Natomiast UEFA też przecież nam tę piłkę dość mocno skomercjalizowała. Spojrzymy sobie tylko na europejskie puchary. Są już trzy przecież, po 36 drużyn w każdym. Mamy fazę ligową, której do tej pory nie było. Tych meczów też jest więcej niż było kiedyś. Żeby zdobyć dzisiaj Ligę Mistrzów, trzeba rozegrać więcej spotkań niż miało to miejsce tuż przed tą reformą i w momencie, w którym mieliśmy fazę grupową. Więc UEFA nie jest wcale takim białym rycerzem, który gdzieś rycerzem na białym koniu, który próbuje nas gdzieś tutaj ratować przed tym strasznym demonem, jakim jest FIFA. Natomiast na pewno UEFA ma takie narzędzia, które akurat taki pomysł na rozwinięcie tej komercyjnej gałęzi piłki nożnej, który ma FIFA, UEFA może się przeciwstawić, no bo jednak ten lewar na piłkę klubową, to, że europejskie kluby miałyby się na przykład wycofać z klubowych mistrzostw świata, czy ewentualnie na przykład też jakieś kary dla tych reprezentacji europejskich, które no nie chciałyby w takim jednolitym bloku UEFA-owskim FIFA się nadal przeciwstawiać, to jest z pewnością taka siła, którą FIFA musi brać pod uwagę. Natomiast też zwracam uwagę na to, że my tak mówimy UEFA, czy AFC azjatyckie, czy CONCACAF północnoamerykański, to są konfederacje, natomiast wśród nich są jeszcze federacje krajowe. I to, że UEFA pewne oświadczenia wydaje i sugeruje nam tym samym, że wszystkie federacje krajowe myślą tak samo, jest to też pewnego rodzaju uproszczenie, bo o ile to pierwsze oświadczenie, w którym sprzeciwiano się temu pomysłowi, żeby dopuścić prywatnych inwestorów do komercyjnych praw FIFA, tam mieliśmy wyłuszczone, że to jest UEFA i 55 federacji krajowych, no to jak zajrzeć troszeczkę bardziej za te drzwiczki, to okazuje się, że te federacje krajowe mają różne podejście i też widzimy to po tych oświadczeniach, które teraz Gianni Infantino bardzo ochoczo repostuje na swoim Instagramie, że coraz więcej federacji krajowych, również z tych konfederacji, które zadeklarowały sprzeciw wobec temu pomysłowi Gianniego Infantino, one jednak opowiadają się za samym Gianni Infantino, więc najtrudniejsze, co będzie czy dla UEFA, czy dla jakiejkolwiek innej konfederacji, żeby budować jakąś koalicję anty, to będzie właśnie ta jednolitość całego bloku i to będzie jednomyślność poszczególnych federacji krajowych.
3: Zakręcę takiego rogala jak Roberto Carlos z rzutu wolnego i wrócę do pytania, które już w pierwszej części zadawałem Zbyszkowi. Teraz podobne zadam tobie, Michale. Czy rozmawialiśmy dosyć dużo o tym, że jedna federacja to jest jeden głos, niezależnie jak dobra ta federacja jest, jednak to, co jest zauważalne, często te głosy można w bardziej jawny lub mniej jawny sposób sobie kupować, czyli zliczać szabelki w zamian za konkretne korzyści. I tutaj jest moje pytanie, czy ten sposób liczenia głosów, jeden głos za to jedna federacja, jest jeszcze demokratyczny? Czy widzimy tutaj jakieś zaczątki do tego, żeby to żeby kupować sobie ten głos w zamian za korzyści?
2: Wydaje mi się, że nie ma modelu idealnego, bo to nie jest jakiś sposób, który wymyśliła FIFA i który jest odmienny od tego, co obserwujemy w innych organizacjach, bo jak sobie spojrzymy chociażby na zgromadzenie ogólne ONZ, tam działa to podobnie, czyli jest mnóstwo tych małych państw, które nie mają jakiejś szczególnie dużej siły politycznej, ale na tym forum, gdzie wszystkie są traktowane równo, wszystkie mają jeden głos, to często okazuje się, że jakieś państwo, które szuka koalicjantów, to jest w stanie wtedy w taki czy inny sposób zachęcić te mniejsze państwa do tego, żeby opowiedziały się za jego pomysłem. Z drugiej strony, też się odwołam do ONZ-u, mamy tam Radę Bezpieczeństwa, w której te państwa silniejsze politycznie, silniejsze militarnie mają więcej do powiedzenia, ale też uznajemy, że nie jest to do końca w porządku, że mamy 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa, one mają prawa weta i właściwie patrząc na tę światową układankę geopolityczną z kolei, to trudno sobie wyobrazić takie wydarzenie, wobec którego wszystkie państwa nagle zgodziłyby się i były jednomyślne, bo zawsze te rezolucje, które ONZ ustala, jest zamieszane przynajmniej jedno z tych 5 państw jako ten, wobec którego ta rezolucja miałaby być przyjęta. I w FIFA jest trochę podobnie, to znaczy rzeczywiście ten model nie jest idealny. Mamy te federacje, które sportowo czasem naprawdę bardzo słabą siłę reprezentują, a jednocześnie ci działacze mają świadomość, że na tym forum międzynarodowym oni mają swój głos i oni często po prostu bardzo sprytnie są w stanie tak manewrować, żeby jak najwięcej się na koncie danej federacji znalazło. I tego też nie wymyślił Gianni Infantino, bo i Sepp Blatter przecież i jego towarzystwo podobnie korzystali z tego modelu. I teraz też to obserwowaliśmy, że kiedy okazało się, że te federacje miałyby dostać po 20 milionów na start, na dobry początek tej nowej współpracy, to ja zakładam, że się w bardzo wielu miejscach świata zaświeciły oczy, bo takie 20 milionów euro dla federacji europejskich, to też nie jest coś, nad czym można przejść do porządku dziennego, ale powiedzmy, że jest to jeszcze ten jakiś ułamek budżetu. Natomiast dla wielu federacji z Oceanii, z Azji, czy nawet z Afryki albo Ameryki Północnej, tych federacji karaibskich, to są naprawdę ogromne pieniądze. Z punktu widzenia FIFA nieduże, natomiast głosy można sobie zapewnić. Dlatego ja tak z jednej strony z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony z pewną bezradnością obserwuję to, jak Gianni Infantino podaje te informacje, że kolejne federacje Sri Lanki, Kiribati, Butanu wrzuca te informacje, że one go popierają. Możemy oczywiście się z tego naśmiewać, możemy się zastanawiać, ilu piłkarzy tam gra w piłkę i kiedy ostatni raz jakiś klub, reprezentacja, czy choćby pojedynczy piłkarz z tego kraju gdzieś zaistniał, ale w tej fifowskiej matematyce nie ma to większego znaczenia, bo kiedy przychodzi do głosowania nad jakimś pomysłem, to każdy działacz, niezależnie czy pochodzi z państwa z ostatniego miejsca w rankingu, czy z państwa obecnego mistrza świata, ma jeden głos.
0: Zbyszku, takie tutaj pytanie do ciebie, biorąc pod uwagę właśnie ten wspomniany tutaj przez Filipa i Michała system głosowania. Wyobrażasz sobie jakiś model, który być może byłby w jakikolwiek sposób bardziej merytorycznie sprawiedliwy, że tak filozoficznie spytam?
1: Myślę, że nawet gdyby, to nie znajdzie się większość dla jego uchwalenia, więc byłyby to debaty u Puszki Aniołów.
0: To prawda, biorąc pod uwagę ten wpływ tych malutkich i to, że jednak ta wędka w tym przypadku pewnie mocno dla nich przynęta działa.
2: Dodam, jeśli można.
0: Proszę bardzo.
2: Taki model oczywiście jesteśmy w stanie sobie wymyślić, bo możemy na przykład brać pod uwagę, przeprowadzić jakiś taki system gdzieś ważenia tej siły głosu. Moglibyśmy brać pod uwagę na przykład występy reprezentacji na mistrzostwach kontynentu czy na mistrzostwach świata.
0: Albo liczbę zarejestrowanych piłkarzy. na przykład?
2: Na przykład właśnie liczbę zarejestrowanych piłkarzy, liczbę klubów. No pewnie kilka takich kryteriów byśmy znaleźli, tylko że nawet jeśli stworzymy taki model, to trzeba go będzie przegłosować. A przegłosować wprowadzenie takiego modelu musielibyśmy w obecnym modelu. I to jest trochę tak, jak czasami się zastanawiamy nad politykami, dlaczego na przykład nie zmniejszyć liczby posłów w Sejmie, czy gdzieś nie obniżyć diet poselskich. No pewnie by można, pewnie to wszystko idealnie brzmi, ale no, ci sami ludzie musieliby zdecydować o tym, żeby tak się stało. A to jest bardzo trudne. Nie sądzę, żeby dobrowolnie działacze z tych mniejszych państw, którzy dzisiaj rzeczywiście mają siłę no, ponadprzeciętnie dużą w stosunku do ich piłkarskiego znaczenia, żeby oni dobrowolnie nagle mieli z powodu tego, że chcielibyśmy gdzieś to zrównoważyć w takim kontekście sportowym, żeby mieli podnieść no, rękę za tym, żeby sobie odebrać siłę, którą dzisiaj posiadają.
3: A jeżeli już został wspomniany ONZ, zostali wspomniani politycy, to czy Gianni Infantino, który pojawia się na zaproszenie Donalda Trumpa w jego Radzie Pokoju, jest już politykiem, czy reprezentuje FIFA, która jest już, no nie wiem, być może partią polityczną, czy wciąż da się utrzymywać zarówno kontakty polityczne, jak i no, teoretyczną, zakładaną apolityczność, a raczej ponad polityczność, ponad narodowość?
2: Federacje sportowe, organizacje sportowe, MKOL to zdaje się zapoczątkował, nie mówią już o apolityczności, a o politycznej neutralności. To ma być taka różnica, która wskazywałaby na to, że nie chodzi o to, żeby w ogóle w tę politykę się, polityką się nie zajmować i nie wiedzieć, jak ona wygląda, bo to jest utopia. Natomiast, że po prostu postępować w taki sposób, aby gdzieś ta polityka nie wpływała. Gianni Infantino mam wrażenie, że trochę się w tym wszystkim pogubił, a jeśli nie pogubił, to przynajmniej zagalopował. Bo on rzeczywiście no, brał udział w takich wydarzeniach, w których no, brać udział pewnie nie powinien, no bo ja rozumiem to, że on spotyka się z liderami bardzo różnych państw, bo przecież ma w swoim CV i spotkanie z Władimirem Putinem, i z Donaldem Trumpem, i z bardzo wieloma liderami. Myślę, że jeśli kiedyś powstałby taki album zdjęć Gianniego Infantino z jego no, podróży, no to rzeczywiście byłaby to publikacja na kilka ładnych tomów.
0: Miałby więcej zdjęć niż Jerzy Engel.
2: Zdecydowanie więcej i na pewno też ci wielcy piłkarze i politycy byliby na trochę bliższym planie niż ci na tych słynnych zdjęciach Jerzego Engela. Natomiast Gianni Infantino, nawet jego środowisko, to środowisko piłkarskie wielokrotnie no, gdzieś go próbowało do pionu przywołać, bo on potrafił kiedyś spóźnić się na posiedzenie Rady FIFA w momencie, w którym no, przedłużyło mu się spotkanie na Bliskim Wschodzie, gdzie właśnie brał udział w nim Donald Trump i przywódcy saudyjscy. Więc no, to się nie podoba nawet samemu środowisku i o ile oczywiście utrzymywanie kontaktów jest niezwykle istotne w tej roli, no bo MKOL, FIFA, te największe sportowe organizacje na świecie, one muszą wiedzieć, co w trawie piszczy, muszą też mieć zbudowane relacje polityczne, bo nie działają w próżni i sama kwestia tego, że trzeba zorganizować w danym państwie imprezę sportową, trzeba mieć na to finansowanie z danego państwa, finansowanie publiczne, o to wymaga tego, żeby dobrze żyć, natomiast to są też takie organizacje, które są notorycznie poddawane dużej presji, bo nawet teraz będziemy obserwować w najbliższym czasie batalię Hiszpanii i Maroka o to, kto zorganizuje finał Mistrzostw Świata w 2034 roku. No i też wiemy, że ta presja na FIFA, na Gianniego Infantino, zwłaszcza ze strony Marokańczyków jest bardzo duża, no ale i Hiszpanie nie mogą też pozostawać tutaj nieaktywni, no bo jeśli pozostaną, no to będą mogli oglądać ten finał w hiszpańskich mediach albo będą musieli przeprawić się przez Cieśninę Gibraltarską, no i udać się na ten powstający nieok podal Casablanki 115-tysięcznik, żeby tam zobaczyć ostatni mecz tego turnieju za 4 lata.
0: A ci biedni Portugalczycy, jak ci Kanadyjczycy. Tacy na bocznym torze macie dwa stadiony i ani słowa więcej.
1: No może to i bezpieczniej.
0: Chciałem was spytać jeszcze tak troszeczkę życzeniowo, tak troszeczkę poza ramy czysto eksperckie się tutaj wyłaniając. Taki krótki w sumie test, bardziej ankieta wśród całej waszej trójki. Jesteśmy po tych Mistrzostwach Świata w nowej formule. 48 zespołów. Wiemy, że FIFA być może pójdzie o krok dalej. Są zakusy na 64 ekipy. Który z tych modeli Mistrzostw Świata bardziej wam przypadł do gustu? Już mając na uwadze te doświadczenia z Mistrzostwami Świata właśnie 48-drużynowymi, ten format 32-drużynowy, czy może właśnie nowy?
3: To może ja zacznę, bo jestem w tym aspekcie akurat tradycjonalistą. 32 zespoły to był dla mnie idealnie wyważona liczba drużyn pomiędzy elitarnością Mistrzostw Świata, jakim i moim zdaniem powinny być. Po to są eliminacje, aby wyłonić najlepsze drużyny, które powinny grać, a jednocześnie zachowaniem tej szansy, że mniejsze zespoły, które rzeczywiście są dobre i zasłużą na awansowanie, będą się znajdowały właśnie na tych mistrzostwach. Dlatego 32 to dla mnie idealne wyjście.
0: Zbyszku?
1: Mi najbardziej podobał się ten system, który ostatecznie nie wszedł w życie, czyli 48 drużyn, ale 16 grup po 3 drużyny. Ponieważ likwidowałby tę nieszczęsną trzecią kolejkę grupową, która co wielki turniej jest usypiaczem.
0: Twoim zdaniem, Michale, który system?
2: Tak. Też powiem, że 32 drużyny, no głównie dlatego, że pierwszy mundial, jaki gdzieś najbardziej zapadł mi w pamięci, który jest mi najbliższy, mundial w 2002 roku, to były 32 ekipy. Chyba trochę tak jest, że jakieś pierwsze nasze skojarzenia, pierwsze nasze doświadczenia trochę determinują to, w którą stronę idziemy, bo też jestem w stanie wyobrazić sobie, że pewnie była część takich konserwatystów, która sprzeciwiała się powiększeniu z 16 do 24, potem z 24 do 32. Chociaż no 48 to myślę, że dla jednak większości kibiców jest trochę za dużo. Oczywiście zawsze możemy na te pozasportowe aspekty zwrócić uwagę, że przyjeżdża wiele państw, gdzie pokazać swoją kulturę. No mogliśmy też teraz zajrzeć też do 48 różnych państw, które doskonale się bawiły i przeżywały to wszystko. Ale ten mundial też stał się taki długi strasznie i mam też takie wrażenie, że no pierwsza kolejka jeszcze przyciągała naszą uwagę, no bo byliśmy ciekawi też premierowe mecze, kilku debiutantów, którzy byli, ale ta druga, trzecia kolejka fazy grupowej mam wrażenie, że tak trochę przemknęła nam niezauważona. Pod to oczywiście obroniło się to, że dostaliśmy 16 dodatkowych meczów fazy pucharowej. To zawsze jest coś interesującego dla kibica, że jest ten mecz, gdzie awansujesz dalej albo odpadasz, ale dla mnie ten model 32 był najlepszy. Są też tacy, którzy zwracają uwagę, że jeśli już ma być więcej, no to lepiej 64 niż 48, bo nie będziemy wtedy mieli tych trzecich miejsc, zastanawiania się, to wychodzi, to nie wychodzi. Ale 64 drużyny to już jest naprawdę bardzo dużo i w tym momencie wydaje mi się, że eliminacje straciłyby sens, bo jeśli dzisiaj byśmy sobie tak na sucho wzięli te 48 drużyn, które brały udział w Mistrzostwach Świata i zaczęli tak myśleć, kogo tam zabrakło, kogo byśmy chcieli oglądać, no to pewnie oczywiście powiedzielibyśmy Polska, powiedzielibyśmy Włochy, powiedzielibyśmy Dania, jeszcze może ze 3-4 kraje i nagle okazałoby się, że pewnie resztę trzeba by gdzieś już zaczynać takiej sportowej, piłkarskiej egzotyki szukać.
0: A tu cyk, 5 nowych miejsc dla AFC i 2 dla Oceanii na przykład.
3: Niedługo też damy miejsca NBA, NHL i tak, innym dokładnie. Takim trzyliterowym skrótowcom.
0: Dokładnie tak. Tak jeszcze kończąc ten lekki off-top, to jednak będę wciąż trzymał się tego, że człowiek potrzebuje pewnego rodzaju rutyny, pewnego rodzaju regularności i mnie na tym mundialu najbardziej wkurzało to, że codziennie mecze były o losowych porach w zależności od strefy czasowej, ale właściwie i tak można było to, myślę, że ogarnąć tak, żeby były po prostu mecze o stałych porach, bo to potem człowiek nie wie w ogóle, o który jest ten mecz, która grupa gra i przez to troszeczkę tego było rzeczywiście za dużo. Dobrze, myślę, że możemy tutaj postawić kropkę. Temat FIFA będzie jeszcze niewątpliwie do nas wracał i to nawet w kolejnych tygodniach, bo przejawia się też wątek innej reprezentacji, która w sumie mogłaby grać na mundialu, ale która na razie nie może grać, ale być może niedługo już znowu będzie mogła grać, a więc oczywiście reprezentacji Rosji, ale o tym za jakiś czas. Zbyszek Jankiewicz, dziękujemy bardzo.
3: Dzięki serdecznie.
0: Michał Banasiak, również dziękujemy.
2: Dziękuję pięknie.
0: Jakub Jamruz nas realizował. Ten odcinek oczywiście na Spotify i YouTubie. Za mikrofonami byli dzisiaj z wami
3: Filip Szymkowiak
0: i Piotrek Przyborowski. Do usłyszenia. Cześć.

0: tym w tej edycji 2026 wyszło tak, że rzeczywiście mamy propozycje bardzo mocnych headlinerów w każdym mieście, no ale oni się też w tych miastach często nie powtarzają. Także tutaj należy wybrać albo przyjechać po prostu na wszystkie i cieszyć się tą muzyką w każdym mieście.
1: Gdańsk już minął, więc tutaj to odpada, ale jakbyś mogła tak krótko opowiedzieć, jak to wszystko się tam udało, kto wystąpił, jak to w ogóle zostało odebrane, ta edycja, gdzie faktycznie jest więcej zagranicznych gwiazd, bo tam w przeszłości, gdzieś tam jak to się wszystko zaczynało, jeszcze te z 5 lat temu, bo teraz w sumie jubileuszowa 5. edycja będzie, to jaka jest różnica po prostu w tym, że teraz już są takie gwiazdy światowego formatu i faktycznie tutaj Rokowizna jako ta większa trasa koncertowa weszła poziom wyżej zdecydowanie.
0: Tak, zdecydowanie tak jest i Gdańsk właśnie pokazał, jakby przetarł tutaj te szlaki właśnie, jak będzie wyglądało to połączenie tego line-upu polskiego, takiego rockowo-klasycznego, który wszyscy kojarzą. Część zespołów to są zespoły takie punkowe, bardzo takie streetowe, można powiedzieć, jak właśnie The Analogs, którzy też pojawiają się akurat w innych miastach tej trasy. No, Gdańsk był fajnym przetarciem szlaku, właśnie mieliśmy możliwość jakby zobaczenia, jak reaguje publiczność na te pozycje takie headlinerskie w line-upie, no i zdecydowanie było to, no, czuć było po prostu ten flow i to szaleństwo w momencie, kiedy pojawił się właśnie na scenie czy zespół Airborne, czy później Avatar. To było już drugiego dnia festiwalu, ale rzeczywiście no, to był taki bardzo, bardzo, bardzo mocny punkt. Pierwszego dnia festiwalu z zagranicznych zespołów pojawił się Perturbator, francuski taki artysta elektroniczny z bardzo też ciekawą propozycją, oraz zespół Royal Republic, który też będzie w innych miastach. Zrobili rzeczywiście świetną imprezę i myślę, że tak to będzie też przedstawiane i kontynuowane, i tego typu performance zobaczymy właśnie w kolejnych miastach. Więc zdecydowanie te punkty w line-upie zagranicznym się doskonale sprawdzają, fantastycznie uzupełniają też potrzeby uczestników tego wydarzenia, którzy też przychodzą na polskie zespoły. Nocny Kochanek zbiera też olbrzymie...
1: Zawsze.
0: Tak, zawsze olbrzymią publiczność i jest wspaniałym właśnie takim finałem. Nocnego Kochanka zobaczymy też wszędzie. No więc bardzo, myślę, ciekawa jest propozycja tegoroczna właśnie, żeby spotkać ze sobą trochę różnych kultur.
1: A jeszcze tak zapytam a propos miejsca, dlatego że tutaj Gdańsk był w arenie, a w Poznaniu jednak będzie to płyta lotniskowa, będą to tereny zielone dookoła ławicy. Czy jest różnica... W sensie, jakiego rodzaju to jest inne wyzwanie robić festiwal właśnie w takiej przestrzeni zamkniętej, a w przestrzeni otwartej?
0: To znaczy, w Gdańsku nie było to zamkniętej, tylko to jest na Błoniach.
1: Na Błoniach, no, okej, okay, dobra, więc... dobra, bo tutaj widzę Polsat Plus Arena, tak. I myślę sobie, kurczę, to chyba było w środku, ale...
0: To jest na Błoniach, Polsat Plus Areny, więc to było absolutnie na dworze, na terenie takim, no właśnie przy miejskim stricte, po prostu trochę trawiastym, trochę betonowym, ale fajne atrakcje tam też były dla artystów, zwłaszcza bo było, jest obok, jest torgo kartowy, jest też bungee i artyści chętnie korzystali po prostu z tego typu atrakcji tam, więc to jest też fajne pod tym względem miejsce.
1: A w Poznaniu czegoś podobnego możemy się spodziewać, czy bardziej przelatujące samoloty?
0: Przelatujące samoloty, dokładnie. To jest główna atrakcja ławicy. Myślę, że to już bardzo robi to wydarzenie też właśnie dodatkowo. Na tę chwilę się przygotowujemy, po prostu stawiamy scenę i całą infrastrukturę festiwalową i przygotowujemy po prostu to miejsce.
1: Ilu osób się spodziewacie w tej edycji, może tak w ogóle, niekoniecznie tylko w Poznaniu?
0: Oj, to będziemy statystyki jeszcze podliczać, jak to wszystko, bo cały czas jeszcze trwa sprzedaż, więc jakby zapraszamy też do jeszcze przyglądania się festiwalowi. W Poznaniu mamy jeszcze 2 dni do startu i także to jest jeszcze taka płynna cały czas sytuacja. Myślę, że na podsumowania jeszcze też przyjdzie czas.
1: Oj, zdecydowanie, bo dopiero pierwsza część za nami, Poznań dopiero przed. A czego jeszcze poza muzyką możemy się spodziewać na Rokowiźnie, poza zespołami, które wystąpią? Czy będzie można coś gdzieś zjeść, coś porobić? Kto ciekawy się pojawi?
0: Oczywiście, no zdecydowanie robimy po prostu festiwal, więc to wszystko, te wszystkie elementy festiwalu godnego, no muszą zaistnieć, więc oczywiście będzie przygotowana duża strefa gastronomiczna, strefy partnerskie, w których też można zawsze coś fajnego zrobić. Dla każdego, myślę, znajdzie się jakaś fajna atrakcja, na pewno będzie można się czegoś napić z dużej oferty różnych napojów i będzie można też coś zjeść, także można przyjść tutaj głodnym na teren i na pewno będzie się będziemy w stanie się zaopiekować takimi osobami, więc tutaj sporo dodatkowych atrakcji może się w Poznaniu jeszcze przytrafić.
1: To, co jeszcze w ogóle tak sobie pomyślałam a propos rokowizny, to jest to, jak wiele pokoleń może łączyć ten festiwal. Szczególnie pod kątem tego, że mamy tutaj zespoły, które są na scenie od kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat, ale też są takie, które no, od niedawna tak naprawdę dopiero gdzieś tam pojawiają się na scenie i rozwijają po prostu swoją muzyczną działalność.
0: Tak, zdecydowanie rokowizna od samego powstania jest festiwalem, który ma na celu łączyć pokolenia. I to się udaje, i to widać, i w Gdańsku też było to bardzo dobrze widać, że przekrój wiekowy jest naprawdę bardzo duży i to jest fantastyczne, że właśnie rok jest muzyką, która te pokolenia, mam wrażenie, łączy najsprawniej. I to jest taki właśnie core i jest to pewna taka podstawa. I tutaj też rzeczywiście mamy w tym roku, jeśli chodzi o Poznań, bardzo tą różną propozycję, bo z jednej strony proponujemy spotkanie z zespołem Sex Pistols, czyli pełna klasyka, zespół istniejący od dawien dawna, który teraz właśnie w projekcie występuje razem z Frankiem Carterem.
1: To jest dla mnie w ogóle coś, co totalnie mnie przekonało jeszcze bardziej, żeby iść, bo Franka Cartera kojarzę z Frank Carter and the Rattlesnakes. Trudno tutaj nie wiedzieć, o kogo chodzi i po prostu no, jestem bardzo ciekawa tego połączenia na żywo.
0: Tak, mieliśmy okazję oglądać różne fragmenty z tego koncertu, które po prostu się pojawiały już, oczywiście oni występują na różnych innych festiwalach zagranicznych i tak dalej. No i tutaj rzeczywiście no, myślę, że możemy liczyć naprawdę na bardzo ciekawe show. Jest chemia między chłopakami, mimo że właśnie Frank Carter urodził się 7 lat po wydaniu pierwszej płyty Sex Pistols.
1: To jest niesamowite, jakie to jest niespodziewane kombo.
0: Dokładnie, więc tutaj w tym akurat projekcie mamy takie chyba najbardziej wyraziście podkreśloną właśnie tą różnicę pokoleń, która świetnie się mimo wszystko sprawdza właśnie tym, że taka jest tutaj przepaść międzywiekowa między tymi uczestnikami. A oprócz tego no właśnie są takie klasyki jak Within Temptation, to jest zespół, który no jest wielki od lat i ma swoją olbrzymią grupę fanów. Przepiękny metal, rock symfoniczny, no myślę, że to jest też takie spotkanie, na które wiele osób czeka.
1: I cudowny głos Sharon tutaj, wokalistki, jest naprawdę... Miałam okazję kiedyś słyszeć w Sali Ziemi akurat w Poznaniu i...
0: Wszyscy czekamy na Sharon, zdecydowanie. Myślę, że to będzie naprawdę niesamowite doświadczenie, ale no też jest wiele wspaniałych kobiet w rock'n'rollu i poza Sharon będziemy gościć też po prostu inne wspaniałe wokalistki, choćby zespół Nova Twins, czyli tu mamy dwie liderki rockowe, tak? Czy Wolf Alice, który też jest...
1: Legenda brytyjskiej sceny alternatywnej.
0: Dokładnie, no jest, ale też to jest zespół, który właśnie prezentuje troszeczkę inny klimat, nie hard rockowo-metalowy, tylko bardziej taki indie rockowy, więc ta oferta się tak poszerza, cały czas jesteśmy w roku, ale chcemy też pokazywać rzeczy jakby z różnych jego obszarów. Bardziej ostro, czy bardziej lżej, ale no oczywiście rock to podstawa i to jest jakby punkt wyjścia do tych różnych decyzji.
1: I może też ktoś trafi na zespół, który trafi w jego serce i pomyśli sobie, kurczę, nigdy nie myślałam, że będę słuchać tego albo tego, a tutaj nagle na żywo się okaże, że to jest to. I pogo, mosz, nie wiadomo co jeszcze.
0: Dokładnie.
1: I się wkręci człowiek w to wszystko.
0: To jest chyba najpiękniejsze w festiwalach, że zawsze idziemy na coś, tak? Mamy jakichś swoich wybranych, czy to są headlinerzy, czy po prostu nasze ulubione zespoły, idziemy na coś. A później się okazuje, że przy okazji odkrywamy naprawdę piękne rzeczy. I to jest chyba najfajniejsze właśnie to w festiwalach, że tak to się zazwyczaj odbywa. Że są te nowości, one siłą rzeczy wejdą do oczu i uszu i czasami po prostu są odkrywaniem wielkich perełek, nie? Także tutaj jest no, bardzo taki szeroki przekrój i muzyczny i myślę, że takiego właśnie jakby odbiorcy tego festiwalu, który mógłby się teoretycznie nim zainteresować.
1: A dla osób, które gdzieś tam lubią też polskie nasze zespoły, to poza tymi, które wymieniałyśmy na samym początku naszej rozmowy, to jeszcze Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, na przykład Jam, Pull the Wire, Illusion, Łydka Grubasa nawet będzie, Zenek Grabowski,
0: Lady Punk,
1: Lekkich Obyczajów, dokładnie, Stacja B, The Hard Kiss, także cała plejada tak naprawdę. No trudno, obracając się w tego rodzaju muzyce, trudno nie kojarzyć tych wielkich po prostu tutaj nazw i imion.
0: Tak, zdecydowanie. No, do zespół Kult cieszy się rzeczywiście taką olbrzymią miłością ze strony swoich fanów, którzy zawsze pojawiają się i tutaj no też to jest po prostu taki bardzo ważny zawsze punkt programu. No i też będziemy gościć Lady Punk, które też nie przestaje dostarczać świetnego show dla swoich fanów, więc tutaj na pewno będzie się bardzo dużo działo.
1: A czy ty, słuchaj, masz kogoś, na kogo czekasz najbardziej właśnie w tej poznańskiej części?
0: No, zdecydowanie, ponieważ ten częściowo właśnie line-up się powtarza, więc czekam na to, czego już później nie zobaczę, więc no, zdecydowanie czekam na headlinerów i tutaj wszystkie wymienione przez nas postaci, zwłaszcza Within oraz Wolf Alice, no to są rzeczywiście takie punkty, na które czekam. Aczkolwiek też czekam na AC Drinkers, ponieważ w Gdańsku dali tak świetny koncert i ludzie tak popłynęli, że myślę, że tutaj będzie powtórka zdecydowanie też mocna. Także no jest tych punktów kilka, ale no tak.
1: My oczywiście dzisiaj najbardziej zapraszamy na poznańską część, która już rozpoczyna się jutro. Jeszcze możecie zdobyć bilety, jak nie bezpośrednio, to pewnie z drugiej ręki, może gdzieś tam bezpiecznymi stronami się też uda, zobaczymy.
0: Bilety są jeszcze w sprzedaży, są dostępne. Nie musimy bać się też jakiegoś zbytniego tłoku, w sensie miejsce jest też przygotowane do tego, żeby spędzić czas właśnie w takim spokoju. Też jeżeli ktoś ma ochotę, z rozłożeniem kocyka, będzie wygodnie, także tutaj zapraszamy, nie planujemy jakby przestrzelić z ilością osób.
1: To jest bardzo dobra wiadomość, a jeszcze jak komuś będzie mało, to słuchajcie, 28-29 sierpnia w Krakowie, jeszcze ostatnie domknięcie po prostu tej trasy trójmiastowej, że tak powiem. A tam kogo będziemy mogli usłyszeć?
0: No tutaj będzie też taka propozycja mocna. Tutaj zapraszamy uczestników na spotkanie z zespołem Lord of the Lost, czyli już takie bardzo, bardzo ciężkie brzmienia, więc czy Lacuna Coil, to też nie są, nie jest lightowa muzyka.
1: Nie jest.
0: Także tutaj będziemy mieć też taką propozycję. No i część oczywiście tego polskiego line-upu będzie się tutaj powtarzała, no ale wraca też Koma, bo Koma nie jest z nami na całej trasie, właśnie w Poznaniu nie gra, w Gdańsku no, był cudowny koncert, absolutnie super w formie, jest zespół, więc no, w Krakowie powtórzy się Koma, więc to na pewno jest taki też ważny punkt tej całej trasy.
1: Dla mnie też zdecydowanie Kid Capici jeszcze tutaj, Brytyjczycy ze swoim takim postpunkowym zacięciem. Aż żałuję, że nie będzie ich w Poznaniu, ale może koniec sierpnia to jest ten czas, żeby wybrać się do Krakowa.
0: Zapraszamy serdecznie do Krakowa. To jedź z nami.
1: Chętnie się wybiorę, słuchaj, a tak teraz jeszcze tak zamykając tą rozmowę, czy Rokowizna ma dalej już jakieś plany na przyszłość, już coś kminicie, czy na razie ta edycja i dopiero później ruszacie z planami?
0: No tutaj są już plany, będziemy wkrótce ogłaszać po prostu nowe daty, prawdopodobnie zostajemy w tym trybie właśnie trzech miast, nie chcę też za dużo zdradzać, jeszcze
1: oczywiście
0: się pewne rzeczy klarują.
1: Niespodzianki
0: muszą być, natomiast no, Rokowizna będzie. Wszystkich uspokajamy, bo rzeczywiście jakieś głosy dochodzą, co tu się, czemu nie ma jeszcze nowych dat, ale proszę się nie bać, nowe daty będą. Kwestia tutaj czasu i przygotowań, żeby zaprezentować, znaczy żeby po prostu wszystko przygotować jak najlepiej.
1: Zdecydowanie tak. Ja was serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Irminy Kalotki, która była moją gościną, marketing menadżerka tutaj, która zajmuje się promocją i komunikacją i wszystkimi okołomedialnymi rzeczami związanymi z Rokowizną. No i mam nadzieję, że widzimy się pod sceną w Poznaniu. Przez te dwa dni wystąpi dużo cudownych osób, gwiazd. Możecie sobie sprawdzić. No i tak. I przejdziemy teraz do dalszej części naszej audycji. Ja tobie serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję. Widzimy się wszyscy w ten weekend i bawmy się dobrze.
1: I zanim ten kolejny punkt programu stały zresztą, to jeszcze raz przypomnę wam o konkursie. Możecie zdobyć dwie podwójne wejściówki na Rokowiznę właśnie. Jedyne, co musicie zrobić, to wysłać SMS-a na numer 7248. 7248, przypominam, te cztery liczby. Prefiks afera.rokowizna. Dodajcie wasze imię i nazwisko i odpowiedzcie na pytanie, dlaczego, nie dlaczego, tylko na który zespół czekacie najbardziej. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł. No i macie czas do końca tego aferytmu. A teraz rzeczywiście czas na ten stały punkt naszego programu. Tenże tytuł otrzymuje album Ideal od wyspanej Fiksy. Jest to czeska grupa muzyczna z Pardubic, która gra takiego rocka wzbogaconego o elementy innych gatunków. Tutaj takim charakterystycznym elementem dla nich są teksty autorstwa Michała Meredy, które charakteryzują się poetyckością i surrealistycznością. W porównaniu z ich poprzednim pełnowymiarowym wydawnictwem, ta propozycja jest zdecydowanie bardziej odważna, też zróżnicowana i tutaj doznamy takiego większego miksu gatunkowego. Są kawałki dynamiczne i bezkompromisowe, takie jak Pelikan, którego posłuchamy za chwilę, ale też takie utwory melodyjne jak Beautiful Girl, czy alternatywno-liryczne jak Welryba, tak, i Melancholie nawet także później i jeszcze na country się znalazło miejsce, także słuchajcie, te 12 utworów na albumie Ideal są po prostu przepełnione różnogatunkowością i na pewno każda osoba znajdzie coś specjalnego dla siebie, a my posłuchamy Pelikana od Wyspanej Fiksy, a później przejdziemy do moich kolejnych gości.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę

Tak naszą dzisiejszą audycję otwiera utwór Syma, który nazywa się Cordell. Niewydany jeszcze utwór, który ukaże się na jego, nawet nie najbliższym nadchodzącym albumem, bo ten jeszcze nie został nigdzie ogłoszony. I w sumie ten, z którego dzisiaj gramy materiał, też jeszcze nigdzie nie został ogłoszony, ale przynajmniej dostałem od Syma zielone światło na to, żeby materiał z tegoż albumu akurat grać, bo wypuści on go swoim własnym sumptem na Close Calls, czyli swojej własnej wytwórni, którą ja oczywiście polecam obczajać. Tak naprawdę rok temu graliśmy audycję o Simie, w sumie nawet dłużej niż rok temu, bo to było w marcu 2025. No i tak się pięknie składa, że wpadła mi w ręce od samego Sima paczka niewydanej muzyki, plus jaram się bardzo mocno tym, co na Close Calls wydawał. W pierwszej chwili zastanawiałem się, czy nie zrobić tego jako audycji o Close Calls, ale potem uzupełniłem jeszcze tracklistę o parę wydanych już rzeczy z innych labeli. No i tak posłuchamy sobie właśnie tegoż zawodnika, który jest osobiście dla mnie jednym z moich ulubionych artystów, którzy tak naprawdę bardzo ciekawie i szeroko zakrajają swój własny jakby styl w ramach muzyki basowej, głównie tej wolniejszej, ale zdarzają mu się też wycieczki w okolice 80 czy 160 BPM-ów, nawet chyba 85, bo graliśmy zresztą rok temu taki właśnie half tempo utwór, w sensie połowa tempa drum and bassowego, no ale tym razem słuchamy głównie tych rzeczy wolniejszych. Ja jak co tydzień polecam wam i zapraszam serdecznie do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/Lekkość Bitu. Dawajcie znać, skąd słuchacie i jak wam się dzisiejszy vibe podoba. My już teraz mamy coś z najnowszej epki Sima, która ukazała się dosłownie na dniach, bo 14 sierpnia w Close Calls. To jest epka Encarta 96 i my posłuchamy sobie utworu, który ją otwiera, czyli Sim oraz Fixate Three Motions.

był utwór Sima razem z Fixatem, który nazywa się Three Motions i który ukazał się na epce Encarta 96, wydanym przez Close Calls, czyli wytwórnię, którą prowadzi właśnie Sim. Większość materiału z dzisiaj właśnie tam się albo już ukazała, albo dopiero się ukaże za czas jakiś. Natomiast ja, jak zawsze, zachęcam was do tego, po pierwsze, żeby kupować tę muzykę, która jest już dostępna i która wam podejdzie, bo w ten sposób bardzo mocno wspieracie artystów niezależnych i ja do tego zawsze mocno zawsze do tego mocno nakłaniam i zachęcam was do tego. I nakłaniam i zachęcam was również do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamanej, pisana łącznie bez polskich znaków, Połamana Lekkość Bitu. Dawajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba dzisiejszy vibe, jak wam się podoba selekcja na dziś. Widzę, że jest z nami Paula, która jest zaskoczona, że to rok temu była poprzednia audycja o Simie, bo mam wrażenie, że poprzednia czy podobna była raptem parę, i tutaj chyba jakieś słowo wcięło, parę tygodni wstecz. Napisała, że tym milej jednak będzie się dzisiaj słuchać, także dzięki, że jesteś, dzięki, że słuchasz i komentujesz. Pozdrow również dla Maćka, który napisał, że już stroi radio, by nie przegapić ani minutki. Dzięki, stary. No i pozdrow dla Wiktora, który, jak się domyślam, słucha nas jeszcze cały czas z oceanu, więc big up również dla ciebie, chłopaku. A my lecimy dalej i wrócimy sobie znowu do niewydanego jeszcze tracka, więc możemy już go wypuszczać tak naprawdę w tle. Coś, co jest, z tego tutaj widzę w tytule, interludem, jakimś takim przerywnikiem, chociaż ma 5.29, więc jest jak długi, jak pełnoprawny utwór z nadchodzącego albumu Sima, który ukaże się na Close Calls. To jest utwór Mind Over Mayhem. Posłuchajmy.

To, czego słuchamy w tle, to jest niewydany jeszcze utwór Sima, coś, co ukaże się dopiero na jego najnowszym, no w zasadzie jednym z najnowszych albumów, bo ma jeszcze po drodze jeden, którego nigdzie nie ogłaszał i o którego ogłaszanie mnie osobiście też nie prosił, czy nie prosił nawet o granie żadnych rzeczy z niego. Natomiast jeżeli chodzi o ten album, którego teraz słuchamy, to będzie kolejny i który ukaże się na jego własnym labelu, czyli na Close Calls, a to jest utwór Mind Over Mayhem. Widzę, że jest z nami Łukasz, który pyta się, jak nazywał się ten utwór Sima, który leciał około 21:10. No to jest dobre pytanie. Chyba to był Sim razem z Fixatem, Three Motions. Także obczaj sobie całą epkę Encarta 96 na Close Calls i pewnie ten utwór tam znajdziesz. A my słuchamy dalej.

Przepiękna sprawa. To był Sim z utworem Mind Over Mayhem, w nawiasie Interlude, więc jestem ciekawy, czy chodzi o to, że jest to przerywnik na albumie, który tak w sumie w dużej mierze jest około dubstepowy, gdzieś tam w okolicach 140 BPM-ów, ale też nie wszystko w takim dubstepowym vibe jest. Zresztą ten utwór myślę, że też gdzieś tam na to by wskazywał. To jest taka po prostu wolniejsza muzyka basowa, którą czasami ciężko chyba zaklasyfikować. I tak w ogóle po pytaniu Łukasza spojrzałem sobie jeszcze raz na ten tytuł utworu Sima razem z Fixatem, który graliśmy wcześniej, i najprawdopodobniej źle go czytam, że to jest, że ta trójka to ma być po prostu E i że utwór nazywa się Emotions. No ale tak, musiał być napisany w cool sposób z trójeczką zamiast E i mamy to, co mamy. My lecimy dalej i przejdziemy do kolejnej epki wydanej na Close Calls z marca tego roku. Dość długo wyczekiwana, szczególnie ze względu na utwór tytułowy, który był, pojawił się, mam wrażenie, w bardzo wielu setach, ale pozostałe traki też się tam pojawiały. Ja tym razem nie zagram właśnie utworu tytułowego, to myślę byłoby pójście na łatwiznę, jest to chyba największy sztos na epce, natomiast drugi, który najbardziej mi się podoba, a który moim zdaniem jest równie wart waszej uwagi, to jest drugi utwór na tej epce, także numerycznie, i posłuchamy sobie już teraz Sima razem z utworem Sharon's Stoned.

Sharon's Stones, tak nazywa się ten utwór, to oczywiście autorstwa Sima, coś co ukazało się na jego własnym labelu, czyli Close Calls, na przedostatniej epce, która tam się ukazała, czyli COUSM, czy też COUSM, nie jestem pewien jak to wymawiać, ani zielonego pojęcia nie wiem za czym ten akronim stoi, zresztą sam Sim nigdzie się co do tego nie pucuje, wydaje mi się, że to jest jakiś inside joke z jego znajomymi, także tak to wygląda, PL. Ja oczywiście jak co tydzień i jak bardzo często mam to w zwyczaju robić w audycji, zachęcam was do tego, żeby zostawiać swoje komentarze na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, pisana łącznie bez polskich znaków. Dawajcie w komentarzach znać, jak wam siedzi dzisiejsza selekcja. Widzę, że Łukasz napisał, że Sharon Stone też mu siedzi. No i cieszę się. Właśnie dlatego robię te audycje, żeby wam tych artystów, którzy moim zdaniem są warci waszej uwagi, wam przedstawiać, zarażać was miłością do ich muzy. Może też nakłonić was do tego, żeby część z tej muzyki zakupić. No teraz będzie znowu coś, czego zakupić nie będziecie mogli, bo jeszcze nie wydany utwór z nadchodzącego dopiero albumu Sima. Wypuśćmy go sobie już też w tle. On już gdzieś go teasował w jakichś klipach, bo Sim też ma w zwyczaju dzielić się klipami swoimi, swoich niewydanych jeszcze utworów, swoich często niedokończonych jeszcze utworów. Ja strasznie ubolewam, że nadal nie ukazał się taki track właśnie bardzo blisko autonomikowego stylu, który też chyba w tej samej karuzeli na Insta wrzucał. A my już teraz posłuchamy sobie Sim i Matt Frost, Rejected Call.

niewydany jeszcze utwór z niewydanego jeszcze albumu od Sima, to jest Sim i na featuringu Matt Frost. Utwór nazywa się Rejected Call z dwoma wykrzyknikami, jak to też Close Calls ma w swojej identyfikacji graficznej. To też jest motyw, który mam wrażenie graficzny przewija się u Sima już od wielu, wielu lat. Posłuchajmy sobie dalej, jak to brzmi.

tam się pojawcie, albo chociaż wklikajcie się w event, bo w ten sposób te statystyki nabijamy i powodujemy, że ten event się gdzieś tam dalej niesie wśród ludzi. A my tymczasem lecimy dalej i posłuchamy sobie, tak jak już wspominałem, coś z drugiej epki, która okazała się na Close Calls, utwór tytułowy, czyli Sim Neck and Neck.

To był Neck and Neck, czyli coś z, w zasadzie utwór tytułowy z drugiej epki, która ukazała się na wytwórni Close Calls, a my już teraz wypuszczamy kolejny, bo nie chcę tego odcinka za mocno zagadać, mam bardzo dużo muzyki na dziś, no i już teraz kolejny, niewydany jeszcze utwór Sima z tego albumu, o którym wam wspominałem. Nie wiem, czy mogę wspomnieć tytuł albumu, natomiast już teraz przed nami coś, gdzie wokalnie będzie udzielać się na Ito, którą też pewnie mogliście już słyszeć w audycji. Świetna wokalistka, która nawija zarówno po swahili, jak i po angielsku. To jest Sim oraz na Ito z utworem Sama Honey, coś co ukaże się na wytwórni Close Calls. Posłuchajmy.

Tak tutaj pozwolę sobie zagadać już w tym momencie utwór Sima razem z Naito Samahani, coś co ukaże się dopiero na albumie Sima, który będzie wydany w Close Calls. Nie wiem, czy nawet ten album jeszcze nie jest tak naprawdę dokończony, bo jest taka szansa. Sim podzielił się ze mną taką dość pokaźną paczką utworów, z czego sporo z nich to właśnie był ten album, natomiast dzielił się ze mną także rzeczami, które są niedokończone. Jestem ciekawy, kiedy się to ukaże, ale już teraz mamy dzięki temu wszystkiemu tutaj taki mały ekskluzyw w Połamanej Lekkości Bitu. Mam nadzieję, że wam się podoba to, co dzisiaj słyszycie. Pozdrowienia dla Oli, czyli dla Bambi Uzi, która napisała w komentarzach: jestem tu i zapraszam cieplutko na piątek. Ja również na piątek zapraszam na moje klubowe urodziny do schronu, gdzie gram back to backa z całym moim zaproszonym line-upem. Pozdrowienia dla Karoliny i dla Bogdana. Z tego co słyszałem, to się widzimy, także łódzka reprezentacja z nami będzie. Słyszałem, że Kangurul też ma się pojawić. No i pozdro dla Jeremiego, czyli dla Aprilisa, który pisze: miło się słucha, robiąc dziennik praktyk. Wy też możecie skomentować i dać mi znać w komentarzach na fanpage'u Połamanej, facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba. A my lecimy dalej i sobie właśnie do tych dubstepowych klimatów, o których już wspominałem, wrócimy, bo chyba debiutancki album Sima to był wydany w 2019 roku przez Century Records, czyli label DJ Youngsty. Unknown Color, tak się nazywa album, z dwoma wykrzyknikami, no i właśnie stąd ja kojarzę te dwa wykrzykniki z artworku tego albumu. A my posłuchamy sobie Sima i jego utworu Blue Sapphire. Yeah.

wspaniała sprawa. To był utwór Sima Blue Sapphire z jego debiutanckiego albumu Unknown Color, który ukazał się w 2019 roku na Century Records. Polecam sprawdzić całe to wydawnictwo. Polecam sprawdzać rzeczy, które ukazywały się na Century i my na Century sobie też w ogóle zostaniemy teraz na czas kolejnego utworu, ale oczywiście zanim do niego przejdziemy, no to jeszcze raz pozwolę sobie spojrzeć tylko na szybkości do komentarzy na fanpage'u Połamanej, żeby zobaczyć, czy jest tam jeszcze ktoś z was, kto jeszcze się nie odzywał, kogo jeszcze nie pozdrowiłem, ale widzę, że albo się kitracie i słuchacie bez komentowania, albo jeszcze o tym nie wiecie, że tam możecie swój komentarz zostawić, a to by oznaczało, że włączyliście się dopiero niedawno i w tym przypadku witam serdecznie, dzięki, że udało wam się złapać chociaż odrobinkę dzisiejszej audycji. My już teraz lecimy z kolejnym dubstepowym trackiem Sima, ale tym razem będzie to coś wspólnie z Youngstą, więc też taki bardziej dubowy tutaj sznyt w tym wszystkim się pojawia. Sim i Youngsta, utwór Revival.

To, co dobiega końca, to jest Sim i Youngsta. Utwór Revival, który ukazał się w wytwórni tego drugiego, czyli Century Records z 2022 roku. Wydawnictwo polecam wam sprawdzić. Tak naprawdę tylko ten jeden utwór tam się ukazał. No i widzę, że wywołał kolejne komentarze na fanpage'u Połamanej. Przypominam, że tam możecie się jeszcze ze mną na ostatniej prostej złapać, bo to już ostatni taki moment. Przepraszam najmocniej. I co? Łukasz pisze, że ten utwór Blue Sapphire przypomina mu Orbital, The Boxed. I napisał Slowed plus Reverb, czyli jedna z tych współczesnych, zwolnionych i zreverbionych wersji. Nie słyszałem, muszę przyznać, tej wersji, także obczaję. No i Maciek pisze Big Up Extra za numer z Youngstą. Słuchałem jego audycji na Rynce FM regularnie i mam sporo tych podcastów w aucie na USB. Myślę, że możemy wypuszczać tak naprawdę ostatni utwór powoli, bo tak naprawdę nasza audycja zbliża się ku końcowi. Oczywiście zostańcie z aferą, bo za chwilę Bump and Grind i widzę, że tutaj Mrokas się pojawił w studio, więc on, jak się domyślam, będzie gościem audycji, no i pewnie też będzie, o, już widzę, że się pojawiły na playliście tutaj na kompie rzeczy Mrokas i Wojtek Noir, także pewnie usłyszycie sobie te najnowsze ich wspólne produkcje, a Max pewnie tutaj nie omieszka Mrokasa wypytać o te rzeczy, także, no właśnie, zostańcie z aferą, my już teraz słuchamy sobie ostatniego utworu na dziś z niewydanego jeszcze albumu Sima. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się ukaże, ale ukaże się na pewno na Close Call z jego własnym labelu. Dzięki serdeczne za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Jakości Bitu. Mam nadzieję, że widzimy się w schronie w ten piątek na moich urodzinach klubowych. Przepiękny skład. Ja z tymi wszystkimi przepięknymi ludźmi będę miał zaszczyt grać. A tak czy siak słyszymy się za tydzień między 21 a 22 w Radio Afera. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria. I zostawiamy was z utworem Sima, który nazywa się Apple Eyes. A Połamana Jakości Bitu mówi wam dobranoc.

0: lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: jak naprawdę działają firmy, skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy. Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina.

0: Jedyne.
1: Siemano.
0: Siemano, to ja, Max Klem, wasz ulubiony prowadzący, zawsze o godzinie 22 w środę. Ze mną osobość, osobistość.
1: Osobowość.
0: Osobowość.
1: Osobistość, no może być.
0: Człowiek Poznań, powiedzmy.
1: O, dokładnie.
0: Jest im Rokas, Wuktowiary Tej, zróbcie dla niego hałas.
1: No, witam serdecznie. Bardzo miło mi siedzieć tutaj znów. Dawno tu nie byłem, kilka lat, ale już tu jestem chyba w tym studiu z piąty, szósty raz.
0: Myślę, że to studio...
1: Dużo widziało.
0: Dużo widziało, wiesz co, nie wszystko mogę mówić, bo wiesz...
1: Ja też już chciałem powiedzieć anegdotę, o której nie powinienem mówić, no więc działo się tu zawsze i dzieje się wciąż.
0: Jak najbardziej i im będzie się działo również dzisiaj, ponieważ gościmy Mrokasa. Mrokasa, który przyszedł do nas w tym wypadku z projektem Mrokas ex Wojtek Noir oraz chciałbyś oczywiście zapowiedzieć pewnie swój nowy nadchodzący album, z którego już wyszły bodajże dwa single, chyba jeden remix. Dobrze mówię?
1: O kurczę, jesteś na remix normalnie wyszedł dziś, więc no jesteś na bieżąco, social media nie kłamią. Tak, dwa numery powstały, znaczy numerów powstało więcej, ale dwa już zostały ukazane światłu dziennemu. Dzisiaj jeszcze Nala opublikował remix, który zrobił, który jest w stylistyce bardziej rapowej, żeby tak przełamać ten drum and bassowy vibe i zrobić po prostu bardziej coś takiego hip-hopowego, bo też razem planujemy robić niedługo, znaczy w sumie zaczęliśmy robić na razem album, też taki właśnie bardziej samplowy, rapowy. No, także tak, no a my sobie działamy z Wojtusiem, żeby tą naszą synergię doprowadzić do końca, mam nadzieję, na wrzesień, no.
0: Okej.
1: Okay, czyli... Ale wrzesień, nie, ja mam inaczej. Ja mam na razie plan puszczać co 6 tygodni singiel i kolejnych dwa single mam już gotowe i wtedy, czyli to będzie październik raczej wyjdzie cały album, chociaż on też jest krótki, bo go podzieliliśmy na dwie epki, także to jest są jakby, mam wrażenie, że teraz taki trochę nadszedł czas singlowy bardziej niż albumowy, więc może bardziej się właśnie będę skupiał na tym, żeby zachować ciągłość i publikować po prostu singiel za singlem goniącym singla, a potem to zepnę w całość, nie?
0: Okej, okay, a ile planujesz tam utworów?
1: No, będzie synergia, taka synergia weselsza, czyli to teraz taka bardziej liquidowa i ona ma 7 numerów i taka druga jest część bardziej mroczna i ona ma też 7 numerów.
0: Okej, okay, przypomnij mi, ile miał pierwszy album?
1: 11? 11 chyba. Tylko, że wtedy to też były takie czasy, że robiliśmy jeszcze w takim drum and bassowym klimacie, czyli no, miasto Poznań, ten który kawałek słyszeliśmy ma 4,58, tutaj 5,13, takie czasy, że tak powiem, które już przeminęły. Teraz to raczej jednak idziemy z duchem czasu i te kawałki mają w okolicach 3 max minut, to i tak nie jest 2,30, jak teraz rapowe kawałki potrafią mieć, albo 2,10. Ale no, powiedzmy koło tych 3 minut staramy się te kawałki zamykać, żeby były bardziej takie skondensowane.
0: Okej, okay, powiedz mi, więcej roboty przy tym, czy przy tamtym?
1: No, wiesz co, roboty, jakby teraz jest troszeczkę trudniej, jakby, bo długo nad tym po prostu pracujemy, w związku z tym, że Wojtek wstąpił do zakonu.
0: O tym również porozmawiam.
1: Tak, jest teraz bratem dominikaninem, dzięki czemu no, nie ma na tyle czasu, żeby siedzieć. My się właściwie teraz spotkaliśmy na tym koncercie w Nurcie, który graliśmy w lipcu, teraz na początku sierpnia, czy to było w lipcu jeszcze, no nieważne, jakoś teraz niedawno, no to był pierwszy raz, co się widzieliśmy na żywo od 2 lat, nie? Także my się naprawdę kurde, tylko się widujemy po prostu na FaceTime'ach i na mailach i na grupach WhatsAppowych i Instagramowych i Facebookowych i tyle. I to jest utrudnione, nie? To na pewno sprawia to, że ten projekt miał takie swoje fale, wzniosy, upadki, takie, że już się fajnie, że już się działo, bo to nagle cisza, bo coś, bo tutaj, bo to nie mogę, ja też już potem odpuszczałem rzeczy. Jeszcze zaangażował się w ten projekt Jacek Pol, taki nasz przyjaciel Trębaczem, on jest również i producentem. I nawet był taki moment, że jak Wojtek był tam na tej samotni, bo on przez rok czasu musiał być jakby w osobnieniu, taki jakby pierwsza jego, jakby pierwszy krok, to był wstąpienia do zakonu, że rok był totalnie z nim brak kontaktu i tylko mogliśmy pisać do siebie listy, a właściwie na tamten moment już ten album był jakiś taki już prawie, no nie powiedziałbym skończony, ale no dużo już tam się wydarzyło, no więc jedyne co to przed tym opuszczeniem odłożeniem komputera na rok wysłał nam wszystkie sesje abletonowskie i mówi, dobra panowie, zróbcie to, jak wam się uda, to poskładajcie i to wypuśćcie, nie? No więc my z Jackiem zaczęliśmy dziubać i tam powstały jeszcze kolejne numery i kolejne, no potem wrócił Wojtek, posłuchał tego wszystkiego, mówi, super, ale to ja jeszcze chcę dziubać. No to ja już mówię, kurde, panowie, to ja już, mi się już siada łeb, muszę po prostu wydać coś, bo oszaleję. Więc stwierdziliśmy, że może, ja mówię, kurde, Wojtas, może po prostu powstaną nowe numery. Jeśli powstałyby nowe numery, to ja to jeszcze mogę rok produkować, nie? I tym sposobem powstały trzy najfajniejsze albumy z płyty, więc tak naprawdę między innymi Nie zatrzymasz mnie, bo to był faktycznie kawałek, który powstał jako ostatni i jest najświeższy z tych wszystkich rzeczy. No, więc jakby no to trudno, bo trudna jest ta współpraca taka, wiesz, w związku z brakiem czasu, ale teraz jeszcze jest inaczej, bo Wojtasowi jako fraterowi jakby pozwolono tam też robić więcej muzy, więc on też jest tam ci w tym zakonie, ludzie są otwarci na to, żeby on też robił muzę i widzę, że no, że nam się po prostu to jakoś tak lepi, żeby to... No mówię, no, promuję to raczej ja swoją twarzą, Wojtek rzadko ze mną będzie, no bo on nie może się urwać, po prostu siemanko, jutro się widzimy w Poznaniu. No nie, on to będzie w Poznaniu raz na rok, ja mogę do Krakowa jeździć co jakiś czas i najbliższy koncert taki promocyjny, pewnie premierowy tej płyty zagramy prędzej w Krakowie niż w Poznaniu, nie?
0: Okay.
1: Się rozgadałem. No, bo tak to wygląda, że on nie może za bardzo tak sobie opuszczać tego miejsca, nie? W internecie możemy działać i tutaj ten, ale tak, żeby sobie jakieś tutaj grania robić po Polsce, to jest już trudniej, nie?
0: A myślisz, że zagracie w jakimś kościele?
1: Ja nie wykluczam tego, wiesz, ja tam jestem, nie mam z tym, raczej nie, ale jakby ja tego nie łączę, ale też nie jestem jakiś taki, że Jezu, nie będę teraz ten, wiesz, no, życie życiem, no, cieszę się z jego drogi, bo jest szczęśliwym człowiekiem, widać, że ten najtrudniejszy, bo też nie było mu tam łatwo na początku, najtrudniejsze to ma już chyba za sobą, już się jakby osadził w jakiś sposób tam i jest mu tam dobrze, więc widać to, że jest szczęśliwy i to jest najważniejsze, wiesz, a czy tam gdzie będziemy grać? Ja bym chciał grać, nie? Jak będziemy już mogli grać, to gdzie to będziemy grać, to już nie stanowi dla mnie przeszkody.
0: No dobrze, ale jak też grać, no to ważne również z kim. Powiedz mi, ponieważ na poprzednim albumie było wiele gości, były przede wszystkim świetne kobiece wokale. Wydaje mi się, że to był jeden z mocniejszych w ogóle atrybutów waszych. Mm-hmm. Za chwilę również usłyszycie kawałek z poprzedniego albumu Zabierz mnie tam. Oj, przypomnij mi klasyczek. Też, poprzedni album nazywał się Wkręta, Miejska
1: tak
0: Wkręta.
1: Jest.
0: Jak się nazywa ten album?
1: Synergia.
0: Synergia.
1: Ten album się będzie nazywać Synergia.
0: Okej. Okay. Co stoi za tą nazwą?
1: No takie połączenie po prostu energii, wiesz, rapowej, energii instrumentalnej, drum and bassowej. Tak sobie to wymyśliliśmy, że to jest synergia. I, okay. tak to nam zadziałało, zostało i ta wszystkie cała identyfikacja wokół tego, tej synergii idzie, więc już tak to jest.
0: Okej, okay, ale będzie cały w drum and bassie.
1: Cały w drum and bassie, no. Cały okraszony 165 do 180 BPM-ów.
0: Aha, ale powiedz mi, takie. Całość będzie również taka likwidowa, jak na razie to wydajesz, czy macie tam jakieś mocniejsze numery?
1: Jest kilka, właśnie dlatego dzielimy to chyba na dwie epki, że ta pierwsza będzie bardziej taka likwidowo, powiedziałbym, atmosferikowa, bo tam dwa takie atmosferyczne jeszcze są numery, a jednak kolejna jest, ta druga część, jest, tam są same takie mocne, że naprawdę takie... No takie już wiertarkowe pierdziele, nie? Więc tam jest takich trochę więcej mocniejszych grań. Chociaż ja się dużo bardziej czuję w tym Liquidzie. Ja nie wiem, ja wiem, że... To, nie wiem. To jest takie trudne, bo mam wrażenie, że tak ta drum and bassowa scena, już ten Liquid jakoś tak wyparła, że to może jest zbyt popowe. Ja bardzo lubię ten Liquid i nikt go nie robi, więc czemu mamy go nie robić? Ja bardzo się z tym czuję, nie? Lubię ten taki lekki vibik i nawiki, mój chropowaty wokal na tym moim zdaniem siedzi fajnie.
0: Również jestem fanem. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że wydaje mi się, że Liquid ma jakby możliwość przejść do przeciętnego słuchacza, ponieważ nie jest, jakby wiesz, huczącym basem, tylko tak, w zasadzie no, takim jazzikiem.
1: No trochę tak, nie? Tak, no dlatego właśnie powiedzmy, mam wrażenie, że scena taka stricte drum and bassowa tak się do końca tym może jara i nie czuję jakiegoś takiego, że ło, że tu, że super, że wsparcie, ale jakby też nie oczekuję tego, bo każdy sobie robi to chce i tam każdy sobie słucha czego chce, nie? A też może się mylę, bo może po prostu do mnie nie docierają te informacje, a ktoś się tutaj naprawdę tym bardzo fascynuje. Niemniej jednak widzę, jaki jest trend teraz jakby w drum and bassie i że to jest raczej takie, czym mniej melodii, tym lepiej, nie? Ale... czym więcej melodii, tym to jest bardziej popowe dla ludzi. No może tak jest, no może jestem popowy, anyway, no. Moim zdaniem nie, chociaż lubię, no lubię wciąż mam sentymental do rzeczy typu, wiesz, Rudimental nawet, czy po prostu Kalibre, czy Lensman świętej pamięci, by the way. No bardzo lubię, to są moje rzeczy, właśnie czy jakby całym początkiem to jednak DRS i całe te z Kalibre jego rzeczy, no to była w ogóle rzecz, która mnie odkryła, że można, no oczywiście mówiąc o LTJ Buchan i MC Konrad, ale powiedzmy Konrad trochę inaczej rapował, DRS jest dla mnie dużo bliższy jakby jeśli chodzi o rapera, bo i też stylistycznie i powiedzmy tematycznie on też jest głęboko, raczej rapuje, są te teksty nie takie tam z czapy, tylko raczej takie głębokie, przemyślane, tak jak sobie chwalę, ja sobie lubię też pisać.
0: Też chyba nawet podśpiewywane.
1: Też trochę podśpiewywane, no bo on też jest świetnie śpiewa, nie? Więc jakby no on był moim takim jakby inspiracją taką, że mówię, kurczę, to się da robić takie dramy i to można też, możemy to robić. No i tak się zgrało, że robimy. Długo to u nas trwa, no bo wiadomo, życiem, nie jesteśmy zawodowcami, niestety, może stety. No ale też dzięki temu, no wiesz, ja już sobie po prostu teraz postanowiłem, że mam na to czas i w końcu jakieś, nie muszę z tego mieć pieniędzy i mam jakieś pieniądze, żeby robić tą muzę, a nie tylko sobie gdybać albo liczyć na, że to wypali, że jak nie, to koniec. No nie mam tak, nie? Jakby czy to wypali, czy nie wypali, trochę mi to lata. Chciałbym oczywiście, żeby dotarło to do jak największej ilości ludzi, no bo to fajna muza jest.
0: Dobrze mieć zabezpieczenie z tyłu głowy, co?
1: Tak, nie, no to naprawdę robi dużo, nie? Że nie jest to takie, że po prostu się poświęcam życie i odejmuję sobie od ust i to jest to też był jakby powód, dla którego przestałem robić muzę przez te jakieś tam długie lata, no, że faktycznie to się nie spinało mi aż tak w tej muzie.
0: No jeszcze niedawno miałeś restaurację.
1: No więc właśnie, i musiałem w to gastro pójść, znaczy musiałem, no wybrałem też to, to też był super okres, ale no oddaliło mnie to od muzy. Teraz tak patrzę, wiesz, na moich kolegów, raperów z Poznania tutaj, oczywiście nie mówię, że każdemu tak się mogło to wydarzyć, ale jakby zauważam, że ta konsekwencja ich pracy, no to jest klucz jednak, nie? Bycie na scenie cały czas i robienie muzy, to potem nagle nie wiesz, kiedy tak to podmiotkuje. Ja teraz jednak zaczynam, mam wrażenie, z pozycji totalnego, wiesz, totalnego świeżaka. No trochę się czuję tak, że mało mnie kto zna. No, ktoś mnie tam pamięta, ktoś tam coś usłyszy, niektórzy powiedzą o fajnie, niektórzy powiedzą, kurde, fajnie, ten Rokas to kiedyś było, teraz jakiś drum and bass robi, nie? A z drugiej strony drum and bassiarze to też tak nie do końca wiem, że do nich to dociera. Więc to pokaże czas, no, czas pokaże. Ja na pewno będę konsekwentnie robić, to jest mój cel.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że przeciętny odbiorca drum and bassu takiego popularnego, ze względu na to, że jest teraz trochę jakby gatunek na fali, w elektronicznym odbiorze, wydaje mi się, że po prostu... przeciętny odbiorca po prostu chce się wyżyć na festiwalu, wiesz co chodzi.
1: Tak, no właśnie, też mi się tak wydaje, że ma być wpierdziel i tyle, nie? I tam nie do końca jakieś tam rozkminki, nie?
0: I odniosłem właśnie takie wrażenie, że bardziej tyczy się to tych młodszych ludzi, a jednak gdzieś tam roczniki, może moje i tym bardziej twoje, jednak mają do tego bardziej większy sentyment. I jakby mam wrażenie, że te liquidowe bookingi są właśnie robione bardziej z myślą o nas, nie?
1: No, zdecydowanie, tak mi się tak wydaje. Także no, mam nadzieję, że nas też coś będzie bukować, będziemy grać. Zapraszam do kontaktu.
0: Jak najbardziej. Osobiście muszę bardzo pochwalić, jeden z lepszych koncertów swoją drogą, na którym byłem, był właśnie ten wasz wyżej wspomniany Na Kontenerach z pierwszym albumem, czyli Miejska Wkręta. Był świetny. Też również odsyłam tutaj słuchaczy do waszego Spotify, ponieważ jest tam dokładny zapis wersji koncertowej, co mnie niezmiernie ucieszyło.
1: Tak. Opublikowaliśmy go chyba 2 lata po, bo dopiero sobie połączyliśmy kropki, że w sumie to było na nagrywane. Zadzwoniliśmy do Kosy, mówimy, Kosa, ty masz to? No jasne, ja stawiam wszystko, nawet to pomiksowałem. Mówię, to czemu my tego nie puściliśmy? No to oczyściłem to wszystko, porobiłem tam, pousuwałem jakieś moje bezsensowne gadki. Trochę ich zostawiłem, ale nie wszystkie. No i kurczę, i wyszedł album Sud Life, no po prostu super, nie? No to granie na tym stanie na piętrze, wiesz, z pełnym bendem, to jest luta, której w ogóle też był kiedyś taki, nie wiem, w latach chyba 90. LTJ Book and Live Session robili takie, albo London Electricity też robił tam z orkiestrą, w ogóle z całym bendem. To się w ogóle rzadko zdarza, nie? Więc jakby super, że mam takie szczęście, że znam naprawdę topowych muzyków z tego miasta, którzy nie wiedzieć czemu chcą ze mną to robić. No więc jest miłe, że po prostu jarają się też tą muzą i jak jest, wiesz, teraz nawet w tym nurcie to był taki spontan, że tam nurt zaprosił Fratera, jako żeby tam zagrał seta, Wojta do nas wszystkich napisał dosłownie 4 dni przed graniem, nie? Czy mamy czas? No i wszyscy mieli czas, nie? Wszyscy tacy zajęci, wiesz, rodziny na karkach, ale chyba było temat skrzyknąć się, żeby to pograć, to każdy był gotowy, nie? Więc to było super ekstra. I faktycznie no, jest perspektywa na to, żeby tego live'a w Krakowie jakoś na jesień zagrać całego, nie?
0: Wiesz, może tak naprawdę każdy potrzebował, każdy tęskni, każdy chciał.
1: No tak, zdecydowanie, tylko to tak się trochę rozmyło, no tak z życiowych punktów widzenia, nie, jakby w pewnym momencie też było tak, że no właśnie, no, że Wojtas już poszedł w inną stronę, ja musiałem rozkręcać mój drugi lokal, ten na Jeżycach i już, no w ogóle tą wkrętę wydaliśmy w takim głupim momencie, bo też długo robiliśmy, wydaliśmy płytę, zagraliśmy koncert, ja potem wpadłem w promocję knajpy i płyta w ogóle nic nie było, nie, tam nikt tego nie promował, nikt nie miał czasu w ogóle tego robić, nie, więc on trochę takie, nawet mam teraz zamiar, jak właśnie teraz trochę tak się nastawiam na wideo i na bardziej social media, żeby trochę tam tego sobie, jakichś reelsów robić i takich live'ów, no to nawet te stare numery chcę teraz promować, od nowa nagrywać, nie? Czemu nie? Wiesz, bo tu jak skoro to nie dotarło aż tak szeroko, no to są nowe numery dla wielu.
0: Ja myślę, że nie miałoby w tym w ogóle problemu, tym bardziej, że remarketing podobny jest, modny.
1: Tak, właśnie, i why not, nie? Tym bardziej taki Poznań, ja już mam cały klip w głowie, jak do tego zrobić, także ja będę robić. DJI Osmo jest ze mną. Będę kręcił.
0: Jak chcesz, to mogę ci tam podpowiedzieć trochę rzeczy z efektorami.
1: No, właśnie, no ty jesteś w tym dobry.
0: Ostatnio widziałem, że się bawiłeś kolorkami.
1: No, trochę tam przeskrawiłem, ale trochę color gradingiem się bawię, no.
0: Czego używasz?
1: Nie jest to łatwe. Ja wszystko robię w DaVinci.
0: DaVinci rysowałem, to bardzo profesjonalnie.
1: Tak, stwierdziłem, że jak się chcę, to wolę robić od DaVinci zacząć, niż tam się bawić w CapCuty jakieś, nie chcę to robić pro. No i też dużo tym AI wideo też się zająłem i w tym jakby się chcę też trochę rozwijać, bo to mnie jara, że mogę sobie przebitkę, którą sobie wyobrażam, jej nie mam i ją po prostu zrobię. To jest niesamowite. Już nauczyłem się w miarę to tak łączyć, że to jest nawet nie do końca widoczne. No, wprawne oko zobaczy, nie? Ale powiedzmy, no, tak się tam, no, to traktuję, wiesz, jako zabawę i jako po prostu fan. No i to, żeby to jakoś wyglądało i żeby było miło. A jednak wideo to jest nośna tematyka, no jakby sama muza wtedy, teraz jest fajnie, no ale to jak jednak się widzi ten ryjek albo coś tam, co macha łapami, to od razu jest jakoś takie, mam wrażenie, większy odbiór. No nie zatrzymasz mnie, te 4 rolki mają ponad 20 koła wyświetleń, więc ktoś tam to oglądał, nie?
0: Ej, to jest dobry wynik.
1: No, tam łącznie, tam po 7 tysięcy każda ma, no to jest te 3 rolki i 3 tam, no to jest spokojnie.
0: Nie, jak na Liquid Drama z Poznania, to jest bardzo dobry wynik.
1: No.
0: Też, i teraz tak, klipy. Pełne klipy, czy krótkie klipy?
1: No właśnie na razie się skupiam na tych krótkich klipach, nie? Ale docelowo, bo to jest też czas i jakby nie wiem co. Teraz już tylko czas, bo jak mam już to Osmo, to mogę sobie to robić. Będę na pewno też zrobił... O, nie wiem, nie? Na razie miałem taki zamiar, żeby właśnie puszczać reelsy i żeby to były krótkie zajawki, żeby raczej to odsyłało do Spotify'ów i tam do rzeczy, które się dzieją. Tam ludzie pytają oczywiście, a kiedy będzie cały klip, a gdzie jest cały klip, a czemu nie ma na YouTubie całego klipa? No, no bo to ma być po prostu 3 zajawy takie 25-sekundowe, ale możliwe, że będę robić takie loopy, no tak jak zrobiliśmy teraz z tym remiksem, że po prostu te rolki są tam po prostu połączone i w refrenie zaczyna się refren, ale potem się one lupują w jakiś sposób, ale jest wciąż obraz wideo do całości, nie? No, może też tak będę robić. Różne rzeczy będę robić, jak będę się bawił. No, mamy teraz do kolejnego kawałka, zresztą też z damskim wokalem kolejnym, który jest w ogóle numer, który się nazywa Lazy Days. No, kolejny single to będzie jakoś w połowie września, go puszczam. Właśnie jestem w trakcie montowania klipu, no to mam cały klip właściwie gotowy do tego, nie? Nagrywałem to w Maroko, też nagrywałem to telefonem, ale no trudno tam, wiesz, no nie robię to sam, nie mam żadnego żadnego budżetu tak naprawdę na to za dużego, więc i tak się cieszę, że teraz przynajmniej sobie przeszedłem się na profesjonalniejszą kamerę na gimbalu, żeby móc sobie po prostu robić to jeszcze lepszej jakości, nie? Ale no, ale tam będzie cały klip raczej. Bo okay, jest gotowy. Numer, i numer jest świetny, ja bym go puścił. Ale nie mam jeszcze go z gotowego do końca.
0: Rozumiem.
1: Bo jeszcze właśnie na tej płycie teraz zaprosiliśmy też tak, że ci ludzie, z którymi graliśmy te live'owe koncerty na żywo, drum and bass'owe, to są wszyscy na tym płycie w sumie, nie? Bo jest i właśnie Frank Wajdzik w tym Lazy Days, ma solówkę na klawiszach, po prostu przekozacką, jest w ogóle takim kotem, że to kosmos. W introwym kawałku Synergia Łysy na perkusji zrobił całe perkę, także jest żywa perka w jednym numerze, jest Kosa na basie, który zrobił bas, także wszyscy tam, którzy gdzieś
0: Kosa
1: tam
0: jest grzybali, wszędzie, nawet w aferze.
1: Kosa jest wszędzie, no to prawda. Pozdrawiamy Kosę.
0: Dobra, no to gramy może kawałek z jeszcze poprzedniej płyty z Miejskiej Wkręty, mianowicie Zabierz mnie tam z Olun Toruń.
1: Turoń.
0: Tak.
1: Ale faktycznie wygląda jak Toruń, ale nie, no jest Ola Turoń.
0: No widzisz, tak mi te piksele tutaj rozjeżdża, nie?
1: Na tym to jest ekranie. Hit. Kocham ten numer.
0: Dobra, posłuchajcie. No to gramy.

0: Czas wspomnień.
1: Mhm.
0: Czas wspomnień.
1: Retrospekcje. Kawał życia na
0: Słucham
1: scenie.
0: Sobie tego kawałka i wyobrażam sobie młodego mrokasa z browarem na ławce na sołaczu.

0: Zabierz mnie, zabierz mnie.
1: To jest numer, no. Uwielbiam. Cała prawda. Szalone czasy to były.

0: to szczęście uczestniczyć w tym procederze, że to był ten taki, wiecz, ten taki boom, ten początek, ta zajawa taka czysta. Teraz gimby nie znadzą, słuchaj, to nie znają. Inne czasy są, też są spokojne.
1: A nie masz wrażenia, że właśnie trochę teraz wracają te 90, że się zaczęło robić trochę bardziej przypałowo na mieście i...
0: No chyba trochę, nie? No na pewno widzę, że Wiara nosi szerokie spodnie, tak jak i my nosiliśmy, nie? Tylko, że jeszcze szersze i jeszcze niżej je noszą, więc to jest w ogóle zajawa. To jest ciekawe, że to na pewno, no to zatacza koła, wszystko zatacza jakieś tam koła, nie? Pytanie, czy jednak to... No wiesz, no... Pewne wynalazki technologiczne często idą za tym, w jakim kierunku podąża moda. No teraz jesteśmy w innych czasach, no bo jest wszystko, nie? Wtedy faktycznie nie było nic, nie wiem. Jeśli się czekało na kasetę, czy na jakąś płytę, no to po prostu się katowało przez rok, bo nie było drugiej, którą możesz sobie kupić, nie? A teraz nadpodaż muzy jest taka, że faktycznie jak się tak skupić, no to dla kogo się robi tą muzę, to nie wiesz, no bo jest po prostu tych muzy wychodzi tona dziennie, nie? Więc no wszystko się zmieniło, a zarazem no ludzie szukają jakiegoś takiego sentymentu, mam wrażenie też, że młodzi też szukają, nie? Właśnie dzisiaj moja siostra przyjechała, moja siostra żyje w UK, pozdrawiam serdecznie jej dzieciaki, które chyba też teraz słuchają tego, no i Izabela.
1: Dzisiaj?
0: Co?
1: Nie dzisiaj ma imieniny?
0: Nie, nie. Aha, znaczy dzisiaj było spotkanko, tak. Ale właśnie córka siory powiedziała, że no, że ma na playlistach, że słucha tych numerów i to jest takie fajne, wiesz, w UK słucha poznańskiego drum bassu, więc pozdrawiam UK i ludzi, którzy tego słuchają. Także no, właśnie, no, to jeszcze, wiesz, zatacza wszystko jakieś koła.
1: No... Jak najbardziej. Koła kołami. A co, myślisz, żeby wrócić kiedykolwiek do rapu?
0: Takiego, no trochę robię rap, nie?
1: Rap?
0: No nie wiem, właśnie trochę ze Świętym robimy tą znaną ten nasz projekt Mrok nad miastem. I on jest taki rapowy, no. On jest taki rapowy, samplowy. Tam jest dużo takich sampli funkowych. Nie jest truskulowe, ale no dużo jest na beatmaszynie jakby pociętych sampli. Tak, myślę, że tak, no. Myślę, że jestem otwarty na tyle na to, żeby robić po prostu muzę, że chcę sobie robić równocześnie kilka projektów i zobaczymy, co z tego tam będzie wypalać, nie? Moim celem jest jednak po prostu być, nie? Bo największym problemem jest to, jak się tak znika zupełnie ze sceny i nagle wylatujesz z jakimś numerem, wiesz, z czapy, no to czego oczekujesz, nie? No, musi być jakaś konsekwencja, no jakby się jakoś tam buduje tą pozycję, no czuję się jak dzieciak po prostu od nowa, mam 42 lata, się czuję, jakbym zaczynał tą przygodę z lekkim bagażem doświadczeń, który po prostu wiem, z czym to się je i wiem, z kim po prostu się to robi, nie? Ale jak to się robi, żeby to brzmiało pro? Więc, ale trochę się tak czuję, jakbym zaczynał, no, więc jakby, no, zaczynać trzeba, to trzeba być konsekwentnym i robić. No wiadomo, że już teraz nie jestem taki, żebym latał gdzieś, nie wiem, po klubach, no to już też nie ten czas, nie? Wiadomo, ktoś mnie zaprosi na jakieś granie, no to będę, nie? Ale jakby, no to już ten pociąg raczej odjechał, nie będę się teraz robił z siebie jakiegoś, kurde, tam wiesz, wielce melążownika i tutaj będę udawał, że teraz jestem sztywniutki i chodzę na wszystkie biby i w ogóle gadam wszędzie i nawijam w kiblach po prostu freestyle, nie? No tak już raczej nie będzie. Ale nie zmienia to faktu, że tak, że chcę robić muzę. No. Odkryłem to, że to jest jednak ważna rzecz dla mnie w życiu.
1: Że jednak trzeba było mi wysłać te wokale, kiedy był ten moment, co?
0: Kurde, ale one nie powstały, te wokale, do końca. No, ale fajny ten beat, który wrzuciłeś wczoraj na spot i ten numer jest świetny. Ja go tam mam od dawna i to jest... Lubię go słuchać. Mam go na telefonie, ale czasami się słucham. Tylko tam z drugiej strony był taki dla mnie problem, że tam było mało miejsca na wokal. Tam jednak te wokale tam tak mi... To się dobrze słucha instrumentalnie, więc dobrze, że to wyszło instrumentalne, mam wrażenie.
1: Może bardzo możliwe. Szczerze powiedziawszy, robiłem ten numer z myślą o tobie, nie?
0: A, no to widzisz. No to kurde, no to trzeba było mi truć dupę. No mi trzeba truć trochę. Ja też nie jestem takim płodnym, wiesz, pisarzem, że ja piszę cały czas, nie? Ja mam też takie rzeczy, że ja najwięcej rzeczy piszę na wakacjach, nie? A że rzadko na wakacje. Ja potrafię na wakacjach pisać kawałek za kawałkiem. Raz napisałem 4 numery w jednym dniu w ogóle, nie? Była taka super miejscowa, był taki chill, kurde. I po prostu pisałem. Potem oczywiście tam jeszcze się koryguje, zmienia 100 razy tam te teksty, nie? Ale ten trzon jest najważniejszy i pomysł na numer.
1: Okay, masz jakieś często... patenty?
0: Wiesz co, czy to są patenty, to chyba musi być... Lubię w ogóle pracować tak, że jak pracuję z producentem, dlatego lubię takie projekty jak z Wojtkiem, że jesteśmy duetem, bo lubię bardzo, jak producent nadaje temat, nie? Często beat po prostu, wiesz, jak jesteś, teraz sam produkujesz, to nazywasz w jakiś sposób beat, nie? Nie jest to tam 1, 2, 3,

0: Toż Adam, nic, nie? A innego razu siedzi, wiesz, no to nie jest robota na akord. Ja bardzo podziwiam takich artystów, wiesz, na przykład Palucha, który po prostu taką ma płodność, tyle albumów, tyle numerów, po prostu to jest niesamowite, nie? Pomysły na to wszystko to jest, kurde, szapoba, nie? Bo to nie jest łatwe wymyślać, żeby to miało sens i wiadomo, że potem każdy tak powie, że on robi to samo, wszyscy robią niby to samo, ale dzięki temu, że robisz to samo, no masz swój styl, jesteś kimś, nie? Więc jakby chciałbym robić tak samo to samo, jak on umie robić to samo, wiesz.
1: A do tego potrzebna jest rutyna.
0: A do tego potrzebna jest rutyna, więc dlatego tak, uważam, że dbam o tą rutynę, żeby jednak pisać, żeby chociażby na tym telefonie coś tam teraz stukać, jakieś tam wpisywać pomysły, nagrywać na dyktafon jakieś pomysły. To staram się robić cały czas. Ale żeby tak usiąść na tak zwanej dupie i po prostu spisać to wszystko w całość, no to to musi mieć jakiś faktycznie... No, no robię to, no, nie, no robię, no wiesz, wydajemy album, nie, ale, ale no nie wydajemy albumu raz na rok, tylko raz na cztery, nie,
1: no, ale to bym chciał zmienić. Jak ja, to masz przerąbane.
0: No, no właśnie, bo pomysłów jest dużo, potem dużo coś tam się rozgrzebie, no właśnie, to jest też, też to, nie? Też jestem rozbiegany i często te pomysły spadają, się potem rozgrzebie coś, zapomina się, to, wiesz, mam, taki jest nasz kolega tutaj, producent, pozdrawiam serdecznie, Hirasa z Rataj. Ja z Hirasem mam od, kurde, 2020 roku właściwie album gotowy. I stary, i tam...
1: Siedzi, i cały czas leży, siedzi, no,
0: a jeden numer to jest taką potęgą tam, że ja na pewno za chwilę w kolejnych jakichś tam etapach, jak nie będę miał... No musimy to wrzucać, nie? Ale też to jest takie, że no dobra, trzeba zrobić, trzeba skończyć, no i kurde, trzeba w końcu wziąć i skończyć, nie? Bo to tak można gadać do 30 roku, nie? I nic z tym nie zrobić. A 30 rok już do 4 lata, więc...
1: Ej, a to może dla ciebie lepiej byłoby pisać na przykład w studiu bezpośrednio?
0: Czasem też, chociaż ja w ogóle nagrywam sam, nie? Mam taką zasadę, że nagrywam, znaczy zasadę, lubię po prostu, mam swojego Neumana w chacie, ja wszystkie wokale nagrywam w biu, wbijam
1: Neumana
0: w domu.
1: Neumana masz?
0: No oczywiście, TM-103. Tego, co tu macie w tamtym drugim studiu, chyba trzy takie tam leżą.
1: Właśnie mamy kilka. No. No.
0: Ja tak, zainwestowałem kiedyś w Neumana i to jest mój Neumannik i on po prostu, dlatego ten wokal tak brzmi, wiesz, tylko Neumann, nic innego. No i ja nagrywam w domu, ja lubię nagrywać w domu, lubię sobie wstać, kurde, w gaciach, stać przed mikrofonem i w ogóle, że nikt na mnie nie patrzy, nikt na mnie nie wywiera presji, nikomu. Oczywiście fajne jest to lustro, więc dobrze, że potem wysyłam te wokale, wiesz, Wojtasowi, on coś sobie powie, a tu byś mógł poprawić, tu coś tam, nie? Więc to jest jakaś konfrontacja, to nie jest tak, że to nagrywam sam i wszystko robię sam, bo nie jestem aż takim 8-8, ale naprawdę wygodniej mi się, dużo bardziej się otwieram na śpiewanie, w ogóle otworzyłem się na śpiewanie głównie dlatego, że mogłem pracować sam, nie? Że mogłem tak długo fałszować, aż w końcu się nauczyłem, nie? Bo jakbym to robił w studiu, to bym zawsze się krępował, że nie, dobra, nie umiem, albo mam jakiś pomysł, ale będę trzy razy zaśpiewał fałszywie i to się nie uda i ten. W ogóle ostatnio miałem świetną sytuację. Nagrywałem sobie wokal, zresztą na kawałek, który wyjdzie za tydzień w moje urodziny, to jest w kawałek Fratera, czyli właśnie Wojtasa Nuara pod swoim nowym pseudonimem, czyli Frater Music Futuring Mrokas, Wolność 2.0. I nagrywam sobie ten wokal, nagrywam i zepsuł mi się net, nie? I mówię, no nie ma netu, no to dzwonię na tą infolinię tej całej tam firmy jakiejś, nie wiem, jak się nazywa, Inea czy coś. Dzwonię, no i na tej infolinii jesteś, 10, to położyłem ten telefon i nagrywałem sobie ten wokal, nie? I nagrywam i nagle słyszę w słuchawkach, że mówi, halo. Ja mówię, o kurde, gościu mówi, ja mówię, przepraszam pana, coś tu, bo ja nagrywam, mówi, ja na początku chciałem powiedzieć, że świetnie pan śpiewa, nie? Ja mówię, dziękuję. I w ogóle pogadaliśmy o tym internecie i dzień później dzwonił do mojej Ani, bo ona jest, na nią jest umowa internetowa, w ogóle totalnie z czapy, tylko zapytać, jak mnie znaleźć można w ogóle w necie, bo się zajarał, jak dobrze śpiewałem. Ja mówię, kurde, no widzisz, no więc takie są też historie różne, jak się w domu nagrywa.
1: O proszę, to bardzo śmieszna historia.
0: Ja w ogóle dzwonię do Anny, mówię, weź z nim nie gadaj, mówię, ja wczoraj z nim gadałem, co on tutaj tam męczy dupę. A ten gość to nie wiedział, mówi, a bo ja bym chciał tak zapytać, a jak znajdę tego pana, co wczoraj śpiewał? Czy on dziś ma na Spotify jakieś rzeczy? Ja mówię, kurde. Świetna historia, no. Bardzo mi rozbawiło to.
1: Myślę, że zostaniesz jakąś miejską legendą, wiesz?
0: Może, oby. Chyba po to się to głównie robi, żeby coś tam się, komuś to coś dało, wiesz, to jest jakby najważniejsze.
1: Ja myślę, że robimy to po to, żeby zostawić coś po sobie, wiesz?
0: No tak, ja też tak trochę to przetwierdziłem, wiesz. Tak chyba jest, no ale to, wiesz, no... To tak. A poza tym chyba to lubimy, nie?
1: No,
0: to jest chyba klucz, nie? Bo ja długo miałem taki okres, że jednak się, wiesz, bo po tym albumie moim Mrokas Luksus na raty, takim tym typowo rapowym, ja tam wtedy wydawałem to u Remika.

0: I taki jakiś miałem taką nadzieję, że dobra, wytwórnia, jaka jest, taka jest, ale może oni coś tam zrobią, coś będzie więcej. Nic tego do końca nie było, ja jakoś taki byłem rozczarowany. Tyle pracy w to włożyłem, tyle kurde kasy też swojej, nie swojej, też jego, bo on też dużo pieniędzy w to włożył. I jakoś to w ogóle, nie, ja po prostu wtedy się obraziłem, nie? Mówię, to ja muszę przestać to robić, bo ja widocznie to nikogo nie umiem robić, nie? Skoro nic z tego nie wychodzi, to znaczy, że jestem w tym słaby, nie? Ale to nie do końca tak było, nie? Wiadomo. Ale to wtedy był taki moment, że właśnie potrzebowałem coś, zająć się czymś, co mi doraźnie też przyniesie kasę, co będę mógł żyć i rozwijać się, wiadomo. I coś, co będzie totalnie mojego. No dlatego otworzyliśmy knajpę, no, która też stała się w pewnym momencie legendarnym miejscówką w Poznaniu, więc super, nie? Więc nie mogę powiedzieć, żebym tego żałował, ale no wiadomo, no jest tak, że czasem teraz z perspektywy czasu mam takie, kurczę, no chcę robić teraz tą muzę i robić ją konsekwentnie, bo mam wrażenie, że brak muzy przez kilka lat w moim życiu powoduje, że te lata były lekko jednak zaniedbane, niezaopiekowane, nie? Że ta muza, robienie muzy w życiu jest dla mnie mega ważne. Jednak, no.
1: Wiesz co?
0: Aż się teraz popłaczę.
1: Ja? No popłaczesz, nie ma problemu, płacz. Ja osobiście dopiero po czasie zrozumiałem twoje piosenki sprzed lat.
0: No właśnie.
1: Pamiętasz, kiedyś tobie napisałem taką, tak że dopiero teraz zrozumiałem, nie? No, lata temu?
0: No,
1: to jak byłem młodszy, nie czaiłem, a w ciuchach w Oktawie Rytejce chodziło chyba pół Poznania. To jest dziwne, że to jakby się nie utrwaliło tak. Bo na Wuchtawie Rytej to zna każdy?
0: No.
1: A piosenek nie.
0: No, trochę tak, nie? No. To może zabrakło konsekwencji jeszcze większej, nie? Trzeba po prostu, no moim zdaniem, naprawdę trzeba mieć to gdzieś, trzeba robić swoje, nie? I po prostu cały czas wierzyć, że po prostu nawet nie wierzyć, w nic nie wierzyć, po prostu robisz, bo chcesz. I to jest jakby klucz, nie? Robię muzę, bo chcę, a co się z tym dalej dzieje, to już powinno się dziać to samo, nie? I mi się wydaje, że to tak czasami działa, tylko że faktycznie trzeba tego robić dużo, dużo, dużo i być konsekwentnym i być dobrym, no. I szkolić się cały czas, nie? Bo to jest jakby ważne.
1: Dlatego kupuję sobie saksa na Wigilię.
0: O, no mówiłeś, że ten saks się już nie od wczoraj, więc dobrze. No,
1: chodzi mi po głowie, trochę się bałem, że mnie tutaj rwa kulszowa wyautuje z tego pomysłu, ale okazuje się, że jednak nie, że masażyk i jestem cacej.
0: Dobrze.
1: No dobra, no to co, nie zatrzymasz mnie?
0: No może tak, pójdźmy tego Bęgera. 2026,
1: Mroka z Śpiewamy na dwa głosy.
0: Tak.
1: Radio Afera.
0: Jo.
1: Jo.
0: Lecimy z tym.
1: Mroka z Max Klem. Let's go.
0: Pozdroweczki dla Wojtasa, bo mówi, że słucha. Tu do mnie ludzie piszą, że słuchają. Pozdro Wojtuś. Wojtas napisał, tej, śpiewasz na żywo, elegancko, siedzi. Ja, będziemy lecieć dalej.
1: Ja.

0: Zé, disse ten kawałek. Lubię go na maksa. Bęgierek, że hej, same ósemki. Wszystko to są ósemki. Nie wiem, czy zauważyłeś, tu nie masz 16 zwrotek, to jest 8 refren, 8 to 8. W ogóle lubię pisać ósemki ostatnio, żeby nie przegadywać tych kawałków. To jest taki mój patent, jeśli chodzi o patenty, jak teraz robię. To okay. Jest taka moja zajawa.
1: Faktycznie. Łatwiej się nawija,
0: nie? Nie wiem, czy łatwiej. Krócej, więcej muzy. Ja lubię, jak jest muzy więcej. W tym bardziej ja się w takim drum and bassie, jak sobie ta muza, te refreny, jak sobie płyną, a ten tekst taki, żeby był takim uzupełnieniem, a nie takim znowu męczącym bułę, że to musi być 16 prawilnie, jak mam, wiesz. Znaczy, to mnie tak uwolniło, bo zawsze chciałem, a ja w ogóle z moją muzą zawsze miałem taki problem, że to, kurczę, zawsze starałem się robić coś nowego. Na każdym albumie chciałem, żeby to było coś nowego, a ludzie jednak lubią to, co znają, nie? I często było tak, że ja przychodziłem, czymś nowym, nie, to kiedyś w starym rok, iPhone to był Mrokas, to kiedyś to był Mrokas, nie? A to kurde, no nie, Mrokas jest teraz i Mrokas się rozwija w jakiś sposób też, może w dziwne strony, ale jednak się rozwija. Więc dla mnie tak, teraz to jest zdecydowanie, to jest zajawa, no. Żeby robić takie rzeczy. Oby to było nam dane.
1: Okej, okay, te żywe. Ta. Ty w ogóle bardzo lubisz pociągi, co?
0: No, lubię, bo to cały czas jest do graffiti wszystko nawiązanie, wiesz. Ja pozdrawiam wszystkich writerów, nawet morderów, wiesz. To są, kurde, mordy, które malują. Wiesz, wspaniałe jest to, że dużo naprawdę znam artystów, którzy są topkami w Europie czy w Polsce, po prostu grafficiarzami. I ja jestem dumny z nich na maksa, nie? Bo to, wiesz, to też jest niszowa, jakby to nie jest street art, który jest modny, nie? To jest wciąż graffiti, to jest też coś niszowego. Jakby to mnie jara, że oczywiście jest dużo jakby odbiorców tego na świecie, nie? Ale tak lokalnie w takim, no to wiesz, no to graffiti jakieś tam bazgroły, no po prostu są takie koty. Pozdrawiam wszystkich, Slasha, Falcona, kurde, Sikoera, no już się mówię, że kurde, no jest tylu Louis Plexa, kurde, Downa, no jest Louis po prostu pasiatych w mieście takich dużo, którzy tak malują po prostu pięknie, że to jest hołd, nie? Pociągi to dla mnie i podróże, i malowanie, nie? To jest jakby, ja sam zawsze byłem na czatach, byłem tym, który krzyczał: ej, sukiści, dom, uciekamy. Więc ja nigdy nie miałem talentu w tym klimacie, ale no...
1: Nie wiecie kiedyś?
0: Słucham? No! Robiliśmy grube akcje kiedyś, no. Uciekaliśmy tam pod teatralką, tak, tak, no. Nawet siedziałem tam, zresztą w Zabierz mnie tam, miałem zaskreczowanie po prostu kamieniem, jak taki idiota, gówniarz, podczas powrotu z matury z angielskiego na Rąbani. Wziąłem kamień z torowiska i oskreczowałem całe szyby tam, I fam, i nagle w tramwaj się zatrzymałem, zdawaliśmy na izbie wytrzeźwień, no i potem jeszcze mój tata musiał spłacać te wszystkie szkody, więc oddałem mu tam, chyba pamiętam. Jakoś mnie zszarżował za te straty. Ale tak, no graffiti w moim sercu jest bardzo głęboko, więc no. Więc też tak fajnie, bo w tym nie zatrzymasz mnie, tego wideo też mówię, kurde, mogę dzięki AI, mogę sobie wziąć wrzuty jakieś po prostu moich kolegów z dawnych lat i wrzucić teraz na pociągi Fendolino i będą pomalowane pociągi jeździć. No i to był mój pomysł na ten klip. I dlatego tyle tam pomalowanych pociągów.
1: A, no, tak to rozkminiłeś.
0: Żaden pociąg stary na tym klipie nie istnieje. Żaden. Ani jednego pociągu nie nakręciliśmy. Wszystko
1: no
0: to jest AI.
1: No tak, ale wrzuty prawdziwe.
0: A wrzuty prawdziwe też AI. Także no, ja lubię to, nie wiem. Lubię to. To jest też taki kolejny forma wyrazu, wiesz, to tam jest jakby promptowanie jest też spoko zajawą.
1: No właśnie, ale wiesz, co jest ciekawe z tym AI? Mm. Że my się teraz tak jaramy, o AI. Tylko, wiesz... Młodsze pokolenie? Niekoniecznie.
0: No, oni hejtują, nie?
1: Oni hejtują.
0: No, wiem. To jest ciekawe.
1: Nie dziwię się.
0: Wróci. Ja też się nie dziwię. No. O, każdy ma, wiesz. Niech się tam hejtują, nie?
1: Tego, co również wiem, to największą grupą na przykład na Facebooku, no, jeśli chodzi o odbiorców,
0: no,
1: takich, których jest najwięcej w osobach,
0: no,
1: 50 plus.
0: Aż tak, aż 50 no. plus. No to dobrze, że to przynajmniej nie są podatni jak 70 plus na fake newsy za bardzo. No to... Znaczy, no, ja uważam, że no, kurczę, no, dla mnie to jest narzędzie jak każde inne. Nie? Nie daję temu ideologii jakiejś wielkiej, ani że to nas, nie wiem, zniszczy czy coś. Nie? No, tylko po prostu to jest dobre narzędzie, którym się można dobrze posługiwać, ale można też się posługiwać nim źle, więc to jest, to, wiesz, narzędzie. No, to tak jakbyś mówił, czy zajebisty jest Blender do robienia wiesz, smoothie, no, no też jeden powie, nie, gdzie tam, tylko wyciskarka ręczna, nie, no pewno, że tak, nie, ale z drugiej strony no, to jest narzędzie, nie, jakby albo możesz z niego korzystać, albo nie, grunt, żeby korzystać z niego dobrze, nie, a nie źle. Ja jestem fanem, ja się dużo uczę, dużo się jakoś tam vibe codingu też, kurde, uczę, fajny to jest. Też
1: o, właśnie uczysz mam się vibe codingu.
0: Trochę się uczę vibe codingu, no właśnie apkę też robię pod tą naszą płytę. Chciałbym, taki mam cel, żeby po prostu mieć apkę, którą będziesz mógł sobie pobrać i tam będą wszystkie kawałki za darmo. Niekoniecznie okay, na Spotify'u, tylko będą sobie apka z takimiś tam, to takie coś.
1: Okej, ale uczysz się jakiegoś Pythona podstaw chociaż?
0: No, trochę muszę, no.
1: No właśnie, ja
0: muszę być trochę, właśnie bo, też bo sam, bo to potem jest tak, że nie wiesz, o czym tam gada z tobą, nie? Jak chcesz coś małego zmienić i nie umiesz czytać Pythona, no to trochę... to nie wiesz, co robisz, nie?
1: Ile już w tym siedzisz?
0: Krótko, w vibe codingu krótko, parę miesięcy, ale jakby zimą głównie, bo latem potem znowu nie mam czasu, wiosną, nie? Ale zimą siedziałem dużo, bo iściem jakieś tam, no, robiłem jakieś tam platformy, sobie zbudowałem jakąś taką do AI Concierge, takie chciałem sobie robić takie, jakieś tam, porobiłem, tak, żeby się uczyć, nie? Ale nic, bo chcę coś biznesowo w tym temacie robić, ale jeszcze nie do końca wiem co, więc się na razie uczę i wszystkiego. No, ale wiesz, to tak szybko się zmienia, że te rzeczy, które się nauczyłem zimą, to nagle przyszedł Cloud Code i on to wszystko mi zrobił szybciej niż ja to całą robotę, którą zimą robiłem, to poszło na marne, bo teraz to można zrobić coraz prościej, nie? No, ale to też jest nauka, więc jakby spokojnie.
1: Okej, okay, a masz do polecenia jakieś tutoriale?
0: Coś tam ci mogę wysłać, no.
1: Trochę bardzo chętnie.
0: Trochę mam.
1: Mi by się do touch designera, mm-hmm. trudne słowo, mm-hmm. Bardzo przydał, ponieważ mm-hmm. można tworzyć własne efekty, różne rodzaje, tak. Uczyć technologię.
0: Tak, tak.
1: Ten ostatni klip właśnie tak robiłem. Nie?
0: No, więc też spoko. No właśnie, to jest to. No trzeba się uczyć, no. Znaczy ja też wyszedłem z takiego założenia, że chcę, żeby AI uczyło mnie robić AI, nie? Że jakby większość pracuje z agentami, tam Gemini, czy GPT, czy Clouda. Przecież czegoś nie wiem, to ty masz mnie tego nauczyć. Oczywiście to też, to jest trochę błędne koło, bo on potrafi potem się zakapućkać, ale jakby no tak się, trochę traktuję tego eksperyment, wiesz, taki, żeby się uczyć, no, po prostu, nie?
1: No dobra, no to uczmy się, żeby nie było tych znaków zapytania.
0: Dokładnie.
1: A karaoke leci dalej.

0: To jest trąbka, to jest flugerhorn.
1: A, to jest trąbka.
0: Fluger, fluger to jest w ogóle, to jest jeszcze inny instrument. To właśnie Jacek Paul. Nie pytaj mnie! To jest Crash też. To właśnie jest flugerhorn, to jest trąba, ale to jeszcze jest inny instrument, nie? To ma taki delikatny, aksamitny... No dobry numer też, też uważam, słuchajcie. A wam się podoba? Dawajcie w komentarzach tam informację, czy wam to siedzi, czy nie.
1: Dostaliśmy już jedną odpowiedź, że świetna audycja.
0: Ta? Really? Dzięki, fajnie, fajnie.
1: Myślę, miło, że format karaoke zostanie z nami na dłużej.
0: No jakbyś miał gościa, tak, to dobrze śpiewa, słuchaj. Bo ty to umiesz, to wiadomo, nie?
1: Muszę to w końcu sprawdzić. No dobra, zostały nam niecałe 2 minutki. No to co?
0: Czas szybko
1: coś
0: leci.
1: Na koniec? Sobie. Dobry rozmówca, to i szybko leci.
0: No właśnie. Gaduła straszna, bo wiesz. No nie wiem.
1: Przekupa.
0: No, to jest ten gaduła, mógłbym gadać i gadać. No ale przynajmniej było o czym, wiesz. No, co mam powiedzieć? No fajnie, fajnie, niech to się dzieje, słuchajcie, słuchajcie tego, sprawdzajcie nasze poczynania i po prostu mam nadzieję, że się widzimy na jakimś koncercie, no. Albo w jakimś klubie, albo coś, bo tego będziemy, do tego będę dążyć, żeby jednak grać.
1: Wojtek, jeśli nas słyszysz, to ja nie żartowałem z tym kościołem.
0: No właśnie, możemy zrobić u ciebie tam.
1: Dawaj Wojtas, załatwiaj kościół.
0: No i gramy. Nie no, myślę, że tak, że Wojtas już tam będzie działać, żeby w Krakowie zagrało, bo tam jest miejsce i tam jest przestrzeń i tam będziemy my, Mrokas, Wojtek Noir i ekipa Kozak Squad.
1: No właśnie, Kozak Squad, bo to jest skład koncertowy.
0: Tak, tak jest, tak jest.
1: I Kosa na basie?
0: Wiadomo. To jest... Nie no, Kosa to jest w ogóle mózg operacji, wiesz, on tam mi to wszystko podpina i spina odsłuchy. On jest, kurde, bez niego to by się tam wiele nie odbyło. Jeszcze nagrywa potem to wszystko na śladach audio, nie? To jest... Kosa jest kot.
1: Dobra. Kot i tym pięknym, tak jest, podsumowaniem.
0: Dziękuję,
1: lecimy
0: bardzo.
1: Pump and Grind. Słuchaliście. Yo. Godzina 22, doszliśmy już do 23. Yo. Lecimy dalej, zostańcie z aferą. To perch on. Get yourself locked in to Bump and Grind. Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6. Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Panowie!
3: To jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A! Dobra! To na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby.

Czas odsłonić karty i powiedzieć, kim jest ten tajemniczy The Wizard, który dzisiaj jest bardzo znanym producentem techno i ikoną drugiej generacji twórców techno z Detroit. Jest to nie kto inny jak Jeff Mills, którego większość z was na pewno zna ze słynnego kawałka The Bells. Przed chwilą fragment jego seta z audycji radiowej The Electrifying Mojo. Materiał puszczony przez Olka to początek ścieżki dostępnej na YouTubie o tytule Jeff Mills The Wizard Mixes Live / WJLB Detroit 1986-1989 Pulse 1-7 wstawionej na platformę przez profil o nazwie Ivory Joe from Kokomo. Jeff Mills to artysta przez duże A. Jest bardzo znanym producentem muzycznym, który wykracza poza przyjęte schematy. Łączy muzykę ze sztuką audiowizualną, poezją, performancem i wiele innych, a jego twórczość jest przejawem fascynacji futurystyką, kosmosem, science fiction i technologią, a to wszystko okraszone niezwykłymi umiejętnościami. Usłyszymy za chwilę fragment projektu Jeffa Millsa z 2004 roku o nazwie Exhibitionist, czyli materiału wideo, który pokazuje misterną technikę DJ-ską naszego mistrza. Ponieważ nadajemy na falach radiowych, nie jestem w stanie pokazać wam tego filmiku, dlatego polecam poszukać sobie go na YouTubie. Wystarczy wpisać Jeff Mills Exhibitionist i od razu wyskoczy wam ten filmik. Przykuwa tutaj uwagę to, że gra korzystając z trzech gramofonów jednocześnie. Trzech gramofonów. Jego ręce robią dwie różne czynności w tym samym czasie. Lewa ręka położona na suwaku ciągle kontroluje prędkość, korygując odchyły czasowe jednej z płyt. Tymczasem prawa ręka zasuwa pomiędzy pokrętłami equalizera na mikserze, wycinając zakres częstotliwości na poszczególnych kanałach, przełączając się co ósemkę między kawałkami. Wydaje się, że w ogóle w tym samym czasie on skreczuje, kręci winylami na gramofonach, wymienia płyty, po czym momentalnie je puszcza, bitmeczując je w biegu, już otwarzając je z głośników. No, niewiarygodne umiejętności. Jak się na to patrzy, to można dostać oczopląsu, tak poruszając się szybko jego palce i ręce. To po prostu trzeba obejrzeć. Natomiast w tym momencie słyszymy już jedynie efekt audio.

Na koniec tego fragmentu usłyszeliśmy wspomniane wcześniej The Bells, wydane w 1996 roku przez Jeffa w jego wytwórni Axis Records. Przeskoczyliśmy trochę w czasie, do tej pory siedzieliśmy w latach 80. Natomiast dzisiaj powędrujemy po różnych okresach czasowych, aż po dzień dzisiejszy. W dodatku przeniesiemy się z Detroit prosto do przestrzeni kosmicznej. I wcale nie żartuję, ponieważ produkcje Jeffa Millsa są silnie powiązane z kosmosem, zawierają elementy science fiction, ale czasem też rzeczywistość naukową. Na stronie wytwórni Axis Records udostępniony jest darmowy cyfrowy kwartalnik, który się nazywa The Escape Velocity Magazine. I jest to piękny materiał, niezwykle artystyczny, przepełniony materiałami audiowizualnymi na temat kosmosu, cytatami, opisami artystów inspirujących się science fiction i badaniami kosmosu. Materiały te są niezwykle wciągające i sam nie mogłem się od nich nieraz oderwać. Fascynacja Jeffa Millsa tematyką kosmosu doprowadziła go nawet do współpracy z NASA. Przez cały 2018 rok Jeff Mills realizował na antenie NTS Radio projekt The Outer Limits, przygotowany we współpracy z NASA. Składał się on z 6-godzinnych odcinków poświęconych astrofizyce i science fiction, wykorzystujących abstrakcyjne pejzaże dźwiękowe, słowo mówione oraz całkowicie nową, wcześniej niepublikowaną muzykę Millsa i zaproszonych artystów. Projekt powstawał z udziałem muzyków klasycznych, jazzowych i elektronicznych z całego świata przy wsparciu naukowym i wizualnym NASA. The Outer Limits stanowi wyjątkowy przykład połączenia nauki i współczesnej muzyki eksperymentalnej. Słuchamy fragmentu jednego z odcinków.

Moje osobiste odczucia, kiedy słucham tej muzyki, są bardzo pozytywne. Uważam twórczość Jeffa za niezwykle fascynującą, autentyczną i, pozwolę sobie użyć takiego określenia, odjechaną w kosmos. Czasem wydaje mi się, że Jeff Mills widzi świat zupełnie inaczej niż inni i lekkie takie podobieństwo odczuwam w produkcjach takiego zespołu Boards of Canada ze Szkocji. Równie intrygujące, choć w zupełnie odmiennej muzycznej, że tak powiem, parafii. No, ale nie będę zbaczał tutaj zanadto z tematu Jeffa Millsa. Jeff, tak jak już wspominałem, jest wyjęty całkowicie ze schematu artysty muzycznego. Chociażby dlatego, że tworzył prace audiowizualne dla takich wystaw jak Futurism Paris z 2008 albo Dancers à Vie z 2011, organizowanych w Centrum Pompidou w Paryżu, a także dla wystawy Electronic prezentowanej w Philharmonie de Paris oraz Design Museum w Londynie. Jego indywidualna wystawa Weapons została pokazana w Tokio w 2018 roku oraz w Monako w 2018.

See This Way, live prosto z Francji z 2005 roku.

Bardzo wiele można jeszcze opowiadać o Jeffie Millsie. Należałoby opowiedzieć o jego kolektywie z Detroit, czyli Underground Resistance, a także więcej na temat Detroit Techno, do którego rozwoju się przyczynił, o współpracy z wieloma innymi artystami, takimi jak chociażby Jean-Michel Jarre, czy Tony Allen i wiele, wiele innych jazzmenów, producentów, artystów wizualnych. Swoją drogą, Jeff został w 2017 roku odznaczony tytułem oficera Orderu Sztuki i Literatury, przyznawany przez rząd Francji za szczególne zasługi dla kultury i sztuki. Nie było to pierwsze francuskie wyróżnienie artysty, bo już w 2007 roku francuskie Ministerstwo Kultury przyznało mu tytuł kawalera Orderu Sztuki i Literatury. Na koniec może puścimy sobie jego projekt z Tonym Allenem, abyśmy usłyszeli też jazzową wersję jego twórczości. Poza tym pozwoli ona wam łagodnie wylądować po dzisiejszej podróży w kosmos. Projekt się nazywa Tomorrow's Come the Harvest. Tłumaczenie: jutro nadchodzą żniwa, co jeszcze bardziej podsuwa mi skojarzenie z Boards of Canada, którzy to wydali album Tomorrow's Harvest, czyli jutrzejsze żniwa. Tymczasem żegnam się z wami już dzisiaj i życzę udanej nocy. Za mikrofonem No Division audycję na temat realizował dla was Olek Znaniecki. Dobranoc.

0: alternatywnie.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

Zawsze byłem ciekawski i zostało mi do teraz. W szkole namówiłem Kasię, żeby chciała się rozbierać. Patrzyłem jak na ostatnią część Harry'ego Pottera. Miała bliznę na brzuchu przez psa.

0: bra, bra. Legal, legal, legal. Parę słów, parę stów, no i oto biega. Biorę życie tak jak puch, a ktoś za tym biega.
1: Przecież to prawda.
2: Let's go!
0: AK-47 oki, wziąłem ten mes

wkraczamy w obszar oczywiście języka angielskiego. No rzeczywiście przeżywamy czas przeogromnego napływu angielszczyzny do języka.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.